0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161,184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98,306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
4: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
3: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
4: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
3: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami w związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie. Dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
1: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
5: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

0: Poniedziałek, 12 dzień października, minęła godzina 6, więc zabieramy się za poranek Trendy Start. Dzień dobry wszystkim, którzy wczesnym rankiem włączyli radioodbiorniki. Łukasz Michnal, poranna zmiana, jesteśmy już razem z wami. No i też sprawdzamy, co dzisiaj poniedziałek przyniesie nam w pogodzie. A będzie to całkiem przyjemny dzień, bo zachmurzenie umiarkowane ma przeważać w większości regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, no w tym tygodniu chłodniej, bo 12 stopni Celsjusza w dzień. Nocą temperatury mają spaść do 3 stopni powyżej zera. Do tego wszystkiego jeszcze wiatr do 50 km na godzinę w porywach, ciśnienie 1020 hektopaskali, ale synoptycy mówią o tym, że dzisiaj raczej deszcz nie powinien padać.
1: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
2: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

Och, jak fajnie po weekendzie zasiąść znów przed mikrofonem, włączyć wasze ulubione hity, no a przy okazji zerknąć w kalendarz, bo czas pędzi nieubłaganie. Dzisiaj już 12 dzień października, no i od rana mówimy, że dzisiaj moc życzeń imieninowych spływa do Eustachego, Maksymiliana, Edwina, Eusebi, no i także Witolda. Dzisiaj 285 dzień roku, rozpoczynamy 42 tydzień 2026 roku, a ten rok właśnie ma nam towarzyszyć jeszcze przez 80 dni. Dzisiaj o 6.56 ma być wschód słońca, zachód o 17.48, a to oznacza, że dzień potrwa 10 godzin i 53 minuty. Ten dzień ma być dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 11 minut oraz krótszy o 5 godzin i 54 minuty.

Na dzień dobry w Trend Radio, odrobina wspomnień, więc moi drodzy, w naszym kraju 12 października 1574 roku w Krakowie tłum zburzył zbór kalwiński. W 1853 otwarto miejską szkołę realną w Poznaniu. W 1919 założono Polski Komitet Olimpijski. 12 października 1953 roku uwięziony przez władze komunistyczne prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, został przeniesiony z Rywałdu do Stoczka Klasztornego. W 1962 uruchomiono pierwszy blok elektrowni Halemba. W roku 1996, 12 października, w Polsce widać było częściowe zaćmienie słońca.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Nowym Sączu po policyjnej interwencji zmarł mężczyzna uzbrojony w nóż. Policja otrzymała zgłoszenie o uzbrojonym w nóż mężczyźnie na ulicy Lwowskiej. Przybyli na miejsce policjanci, wezwali go, aby rzucił nóż. Jednak mężczyzna nie wykonał poleceń. Jeden z funkcjonariuszy użył tasera, a gdy nożownik nadal szedł w stronę patrolu, drugi policjant oddał strzały. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: 5 października do odprawy na wyjazd z Polski w Krościenku zgłosił się obywatel Słowacji. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez władze Słowacji. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości ściga go za przemoc wobec osoby bliskiej, co jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Cudzoziemiec został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu. W tym czasie będzie prowadzone postępowanie w przedmiocie wykonania ENA, czyli przekazania mężczyzny słowackim organom ścigania, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Mężczyzna miał już wcześniej problemy z polskim prawem, a interweniowali wobec niego zaledwie dzień wcześniej funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyzna podróżował przez Bieszczady, a do kontroli drogowej zatrzymali go mundurowi z placówki w Ustrzykach Górnych. W trakcie czynności mężczyzna naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza wykonującego obowiązki i doprowadził do powstania obrażeń ciała. Słowak został doprowadzony w tej sprawie przez funkcjonariuszy do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty, przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Został także zobowiązany do zapłaty nawiązki w kwocie 40 tysięcy złotych, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 140 osób poszukiwanych przez polskie oraz zagraniczne organy ścigania. W Tarnowie przy szkole podstawowej nr 18 przy ulicy 3 Maja powstanie plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Koszt ich wykonania to odpowiednio 235 tysięcy złotych i niemal 130 tysięcy złotych. Inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku. Prace obejmą zagospodarowanie terenu przy szkole i przygotowanie go pod nowe funkcje rekreacyjne. W przypadku siłowni plenerowej wykonane zostaną m.in. podbudowa obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Powstanie także nowe ogrodzenie wraz z bramką i bramą wjazdową. Ważnym elementem będzie montaż urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw urządzeń zabawowych, a jego teren zostanie ogrodzony. Dla bezpieczeństwa dzieci przewidziano wykonanie odpowiedniej nawierzchni ze żwiru płukanego. W części komunikacyjnej pojawi się również kostka betonowa. Na placu zabaw znajdą się także ławki, kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem. Projekt przewiduje ponadto montaż budek lęgowych dla ptaków i poidełko, a także domek dla jeży. Otoczenie obu obiektów zostanie uzupełnione zielenią. To nie koniec nowości w kwestii placu zabaw. Obecnie realizowane są przetargi na remont kilkunastu takich miejsc na terenie miasta. Zakończono modernizację drogi powiatowej w Zręcinie na odcinku o długości około 965 metrów. Zakres robót obejmował ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni, profilowanie istniejącej nawierzchni, a także regulacje studzienek i kratek ściekowych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz zjazdy z masy bitumicznej. Uzupełniono również pobocza, przeprowadzono miejscowe naprawy nawierzchni chodników z kostki betonowej i wykonano oznakowanie poziome jezdni. Modernizowany odcinek stanowi jedną z głównych dróg w Zręcinie. Wartość zadania wyniosła ponad 787 tysięcy złotych. Gmina Ropa po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego na realizację projektu pod nazwą Już pływam, realizowanego w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia nauki pływania będą odbywać się na basenie w Stróżach do 30 listopada. W projekcie weźmie udział 24 uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Ropie. Program obejmuje dwie grupy szkoleniowe, liczące po 12 uczniów. Każda grupa weźmie udział w 12-godzinnych zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania pod nadzorem ratowników zatrudnionych na basenie. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 13 tysięcy złotych.
0: Reklama.
4: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

12 dzień października. Sprawdzamy też, co wydarzyło się na świecie, jeśli chodzi o historyczne losy. W roku 900 Ludwik III Ślepy koronował się w Pawii na króla Włoch. W 1711 Karol VI Habsburg został cesarzem rzymsko-niemieckim. W 1814 podczas Kongresu Wiedeńskiego ustanowiono

0: ten poniedziałkowy poranek. Powspominajmy jeszcze, co wydarzyło się w historii muzyki 12 października, więc wśród zapisków data 1935 rok. 12 października urodził się Luciano Pavarotti, śpiewak operowy, który zmarł w 2007 roku, mając 71 lat. 12 października 1949 roku urodził się Jacek Urbaniak, muzyk, instrumentalista i kompozytor, lider zespołu Ars Nova. W 1979 ukazał się 12 studyjny album grupy Status Quo, zatytułowany Whatever You Want. 12 października 1982 urodził się Boski Roman, czyli Roman Paweł Lachowolski, raper, członek zespołu Firma. W roku 1993 ukazał się czwarty album studyjny grupy Salt and Pepper, zatytułowany Very Necessary.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrolę. Ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
1: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
3: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
1: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
4: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
1: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł i 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik, do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
2: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też go bardzo agresywnie dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
1: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro, jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
3: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji, strzeliśmy dwie bramki, nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele, właściwie tam jedna, dwie, może jakieś drobne sytuacje, 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba tak licząc na szybko doszliśmy do 12.
1: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Spoglądając rankiem na lokalne mapy pogodowe, dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie synoptycy podpowiadają nam, że temperatury mają w ciągu dnia wzrosnąć do 12-13 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane będzie dominować w większości naszego regionu. Ze zachodu wiatr w porywach 50 km na godzinę i ciśnienie 1017 hektopaskali. Od rana termika chłodna i sucha, ale biometr na początek tygodnia korzystny. Nocą temperatury mają spaść do 3 stopni powyżej zera.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Muzyka i głos AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Reklama.

0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie po godzinie 7. Dzisiaj poniedziałek, 12 dzień października. Łukasz Michnal, poranna redakcja, przesyła serdeczne pozdrowienia. No i mam nadzieję, że po weekendzie wszyscy w dobrych humorach powracają do swoich obowiązków. No a właśnie, startuje 42. tydzień w kalendarzu, 80 dni do końca roku. Ale co więcej kryje się na dzisiejszej karcie z kalendarza, podpowiemy po muzycznej rozgrzewce. Witajcie w ten poniedziałkowy ranek.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.
2: Startuj z nami.

0: Trend Radio. Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota, w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
1: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
0: Reklama.
2: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Druga godzina programu Trendy Start w eterze, a dzisiaj już po raz kolejny przypomnimy, że życzenia z okazji imienin przyjmują od nas i nie tylko od nas Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Edwin, Serafin, no i także Eustachy. Dzisiaj 12 dzień października, 285 dzień roku. Dzisiaj dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, no i też Dzień Bezpiecznego Komputera. 6.55 o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 17.49, no a dzień potrwa nam 10 godzin i 53 minuty.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Głodówkę prowadzi już 15 osób, a dołączają kolejne. Pojawiły się też pierwsze poważne konsekwencje zdrowotne. Jeden z protestujących trafił na szpitalny oddział ratunkowy, a inny musiał przerwać akcję. Mimo skrajnego wycieńczenia medycy zaostrzają protest, rezygnując z soków oraz kawy i przechodząc wyłącznie na wodę. Ich głównym żądaniem jest natychmiastowe odwołanie dyrektor placówki Violetty Kacperskiej. Pracownicy protestują przeciwko kryzysowi w zarządzaniu i brakowi dialogu, a jednocześnie nie schodzą ze swoich posterunków. Po wycieńczających dyżurach przy łóżkach pacjentów natychmiast wracają do miejsca prowadzenia głodówki. W niedzielę 11 października w kościele w Czeluśnicy pod Jasłem doszło do groźnego incydentu, gdy 35-letni mężczyzna wtargnął do prezbiterium podczas porannej mszy świętej. Sprawca, który wcześniej przystąpił do spowiedzi, zaczął nerwowo krążyć po świątyni, a w momencie, gdy ksiądz uniósł ręce do modlitwy, wszedł na ołtarz, rzucił na niego kurtkę i uderzył kapłana w dłoń. Na szczęście duchowny nie odniósł obrażeń, ponieważ obecni w kościele parafianie natychmiast zareagowali. Obezwładnili agresora i zamknęli go w zakrystii do czasu przyjazdu policji. Zatrzymany mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom swoje zachowanie w absurdalny sposób, twierdząc, że chciał jedynie przybić piątkę, widząc gest księdza. Z uwagi na skrajnie irracjonalne wyjaśnienia i podejrzenie problemów ze zdrowiem psychicznym, policjanci przekazali 35-latka załodze pogotowia ratunkowego, która przetransportowała go do szpitala na specjalistyczną konsultację psychiatryczną.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Po 8 latach intensywnych prac budowlanych, modernizacji i wykończeń oficjalnie otwarto nowoczesny gmach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu Piastowym. Budynek powstał w wyniku gruntownej przebudowy dawnego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Wielomilionowa inwestycja nie tylko diametralnie zmieniła estetykę ścisłego centrum miejsca Piastowego, ale przede wszystkim otworzyła przed mieszkańcami zupełnie nowe możliwości artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe, mówi Wiktor Skwara, wójt gminy Miejsce Piastowe.
3: Prawie 24 miliony złotych. Obiekt doskonale wyposażony. Myślę, że będzie odpowiadał potrzebom życia kulturalnego wszystkim grupom i wszystkim rodzajom działalności kulturalnej, które na naszej gminie są realizowane. Doskonałe wyposażenie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o oświetlenie, o akustykę, o możliwość wyświetlania filmów. Doskonale wyposażona, klimatyzowana sala widowiskowa. No i oczywiście pomieszczenia towarzyszące, które będą umożliwiały realizowanie różnych form działalności kulturalnej. Na wykończenie czeka jeszcze część biblioteczna, którą zamierzamy przystąpić do realizacji tego właśnie zakresu prac w przyszłym roku. Jesteśmy na etapie planowania budżetu i zaplanujemy takie środki. Zamierzamy również wystąpić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
1: Pierwsza umowa na przebudowę starego, niefunkcjonalnego budynku GOK-u została podpisana jeszcze w kwietniu 2018 roku. Kluczowym momentem okazał się przetarg na ostatni, trzeci etap inwestycji. Wart ponad 12,5 miliona złotych finałowy kontrakt obejmował pełne wykończenie wnętrz, budowę nowoczesnej kotłowni gazowej, montaż instalacji klimatyzacyjnych oraz zaawansowanej technologii scenicznej, mówi Janusz Węgrzyn, pełniący obowiązki dyrektora placówki.
4: Budynek, który ma świetne zaplecze, zapewne zarówno to administracyjne, jak i to zaplecze sceniczne, salę widowiskową na 250 miejsc z poziomem, scenę, która jest wyposażona w mosty oświetleniowe, w sztankiety, w zapadnie. No po prostu w tej chwili, porównując to, co było do tej pory, a to, co jest teraz, co mamy do dyspozycji, to w zasadzie jest przepaść, no, niebo a ziemia. To nie jest tak, że to jest budynek tylko dla mieszkańców gminy. Jest to budynek, który będzie służył, mam nadzieję, będzie służył mieszkańcom całego powiatu i nie tylko, bo będziemy chcieli organizować takie wydarzenia, które no, będą przyciągać publiczność spoza oczywiście gminy Miejsce Piastowe.
1: Nowy obiekt przyciąga wzrok unikalną architekturą. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się obiekty sakralne o charakterystycznej ceglanej elewacji. Z tego powodu fasadę nowego Centrum Kultury ozdobiono elastycznymi płytkami klinkierowymi.
5: Reklama.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: Od Oleofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
16: Bing, bing, bam, dam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam,

0: szkół. Tam kierowcy uważajcie. Ale takie szczegółowe analizy tego, co dzieje się właśnie dzisiaj na drogach regionu, przekaże nam standardowo Michał Sinicki. To jego czas. Oddaję mikrofon.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Witamy, nowy tydzień na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka, gdzie spowolnienia występują przed rondem Beksińskiego. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulicy Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Poza tym, jak na tą porę, bez większych utrudnień w mieście. Wyjeżdżamy z Sanoka. Przypomnę o utrudnieniu występującym w Grabownicy Starzeńskiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Prowadzony jest remont. W Krośnie noga z gazu na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła. Na ulicy Rzeszowskiej również trzeba przyhamować. Małe spowolnienia mogą występować na obwodnicy przed skrzyżowaniami. Noga z gazu na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej oraz ulicy Legionów. Utrudnienia spowodowane pracami na ulicy Bohaterów Westerplatte oraz ulicy Grodzkiej. Ruch w Jaśle zwalnia przed rondem Solidarności oraz w centrum miasta. Troszkę wolniej na ulicy Piłsudskiego, 3 Maja oraz ulicy Metzgera. W Gorlicach noga z gazu na ulicy Kościuszki oraz ulicy Parkowej, gdzie dodatkowo trwają prace drogowe. Troszkę wolniej ulicami Węgierską oraz Mickiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
3: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy w Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
4: Ale... Lepiej się wyśpisz.
5: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: 12 dzień października, poniedziałek. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy lubią ten dzień, jak i tych, którzy może nie do końca podchodzą optymistycznie z samą myślą, że właśnie po weekendzie znowu trzeba wracać do swojego miejsca pracy. My za to robimy to z wielką przyjemnością, grając dla was muzykę, no i też spoglądając od czasu do czasu w różne zakątki naszych magicznych czeluści internetu. Również w kalendarzu też sprawdzamy, co dzisiaj się kryje. No a to 12 dzień października, czyli wśród nietypowych świąt mamy Dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, czy Dzień Bezpiecznego Komputera. No właśnie, moi drodzy, a bezpieczeństwo w sieci dzisiaj bardzo, bardzo ważne, więc ten Dzień Bezpiecznego Komputera to inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci, a także promować bezpieczeństwo informatyczne. Dzień Bezpiecznego Komputera zapoczątkowano 12 października 2004 roku. No a jego honorowym patronem jest sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak, zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa, ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
2: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
1: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gróźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
4: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
3: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
1: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
1: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. I nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
2: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkową presję czy stres powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy już i nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Olsztynem. Mam nadzieję, że hala na Torwarze będzie pełna.
1: Bogdanka Luk Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
3: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie ta Euroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale, walczyć o Superpuchar, walczyć w Pucharze Polski.
1: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce dominować ma zachmurzenie umiarkowane, a jeśli spojrzymy w stronę termometrów za oknami, to w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie powinniśmy w ciągu dnia zobaczyć w okolicach 12-13 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o najcieplejszy moment tegoż poniedziałku. Nocą temperatury mają spaść w okolice 3 stopni Celsjusza, z zachodu wiatr w porywach 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1017 hektopaskali. Termika zapowiada się chłodna i sucha. Biometr korzystny.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Reklama.
18: Trendy Start w Trendy Radio.
5: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają dzisiaj po godzinie 8:00. Już kłania się poranna zmiana. Łukasz Michtal i cała nasza redakcja mówi wam po raz kolejny dzień dobry. My jesteśmy już w tej trzeciej godzinie naszego radiowego poranka. Budzik, mam nadzieję, że dzisiaj zadziałał. No a najlepsza muzyka wprawi was w dobry nastrój. I właśnie, teraz nie zawahamy się użyć kolejnych hitów, które na poniedziałek przygotowaliśmy dla was. Program Trendy Start do godziny 11:00.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama.
0: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Trendy start w Trend Radio. Poranek razem z nami trwa. My jesteśmy tutaj w eterze na 101,9, 95,2 FM na Podkarpaciu, w Małopolsce. No i także nie zapominajcie, że możecie nas słuchać w sieci, a tutaj możliwości daje nam dostęp do internetu. Dzisiaj, jak słyszeliście, dzień bezpiecznego komputera, więc tego bezpieczeństwa w sieci życzymy Wam nade wszystko, zwłaszcza w tych obecnych czasach. Natomiast ciekawe tematy poruszamy u nas na antenie w formie porannej rozmowy dnia, więc to też dobry moment, aby zaprosić właśnie na ten punkt naszego dzisiejszego spotkania. Wysłuchajmy tej rozmowy wspólnie.
6: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: Policjanci garnizonu podkarpackiego przystąpili do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Do 19 listopada funkcjonariusze w podejmowanych działaniach promować będą hasło kampanii oraz będą także zwracać szczególną uwagę na uwrażliwienie społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci w Polsce. Dziś o tej akcji rozmawiamy z podinspektorem Elżbietą Siupik, ekspertem zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób podkarpaccy policjanci włączają się w tegoroczną edycję kampanii i jakie konkretne działania zaplanowano.
8: Podkarpaccy policjanci już po raz trzeci włączają się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Włączamy się, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest ważną częścią naszej codziennej służby. Prowadzimy działania profilaktyczne i edukacyjne i przede wszystkim jesteśmy obecni w sytuacjach, w których bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone i potrzebna jest natychmiastowa interwencja. Dlatego chcemy wzmacniać przekaz, że przemoc wobec dzieci wymaga uważności, odpowiedzialności i reagowania. W ramach kampanii medialnej na stronie internetowej podkarpackiej policji publikowane będą informacje dotyczące kampanii. Podczas działań profilaktycznych policjanci prowadzić będą szkolenia skierowane do przedstawicieli różnych instytucji, służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej, na przykład szkolenie rady pedagogicznej w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym we Frysztaku, szkolenia prowadzone z Fundacją Lepsza Przyszłość skierowane do funkcjonariuszy policji. Policjanci na terenie województwa prowadzić również będą spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach, poruszające problematykę przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz przemocy domowej. I przykładem takich spotkań będzie spotkanie w szkole podstawowej w Studzianie, Orzechowcach, Maćkowicach. Policjanci uczestniczyć będą w konkursach poświęconych tematyce, na przykład w Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu, konkurs Szczęśliwe Dziś, Bezpieczne Jutro. Finał kampanii odbędzie się 19 listopada. Tego dnia w całej Polsce kolor czerwony będzie symbolem sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci i w tym też dniu o godzinie 17 wybrane budynki komend policji, w tym też Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie rozświetli się na czerwono jako znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
7: To teraz przejdźmy do statystyk. Jak wyglądają właśnie statystyki zgłoszeń dotyczących przemocy wobec dzieci w bieżącym roku na terenie Podkarpacia? Ile też procedur niebieskiej karty wszczęli policjanci w ostatnim czasie?
8: Statystyki dotyczące przemocy ze względu na tak zwaną ciemną liczbę czynów niezgłoszonych nie oddają skali problemu. Tym bardziej, gdy doznającym przemocy są dzieci, które są w pełni uzależnione od swoich opiekunów. Dzieci mają ograniczoną możliwość zgłaszania takich sytuacji i w swojej samotności często myślą, że tak ma być, że to jest norma. Nie znają innej rzeczywistości. Informacje, którymi dysponuje policja, jak już wspomniałam, ze względu na ciemną liczbę czynów niezgłoszonych, obejmują zaledwie część zjawiska i niezwykle ważne źródło danych dotyczących rozmiaru przemocy stanowi statystyka pochodząca z realizacji procedury pod nazwą Niebieskie Karty, o której Pani już wspomniałam. Czynności podejmowane wobec rodziny, w której istnieje podejrzenie stosowania przemocy, właśnie realizowane są w ramach tej procedury. W bieżącym roku do końca września policjanci sporządzili ponad 2060 formularzy Niebieska Karta, to jest ponad 2000 razy interweniowali w związku z przemocą domową. Liczba formularzy Niebieskich Kart sporządzanych przez policjantów w porównaniu do lat ubiegłych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W bieżącym roku odnotowaliśmy kilkuprocentowy wzrost liczby sporządzonych formularzy i w związku z zaistnieniem przemocy na terenie naszego województwa podczas działań policjanci ujawnili ponad 1300 dzieci doznających przemocy. Procentowy udział małoletnich w ogólnej liczbie pokrzywdzonych przemocą wynosił 36%. I gdy porównamy lata ubiegłe, podobnie liczba procentowa dotycząca udziału małoletnich wygląda, jak to ma miejsce w bieżącym roku. W 2025 roku to było 34% małoletnich w ogólnej liczbie osób pokrzywdzonych przemocą domową, w 2024 31%. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia, zdrowia osób doznających przemocy domowej, policjanci podejmują działania polegające na izolowaniu sprawcy przemocy poprzez zatrzymanie bądź poprzez zastosowanie nakazu opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania się do mieszkania, zakazu zbliżania się do osoby, zakazu kontaktowania się z osobą, zakazu wstępu na teren, gdzie przebywa osoba doznająca przemocy domowej. I z tych środków izolacyjnych najczęściej stosowany bywa zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy. I tutaj policjanci na terenie naszego województwa do końca września zastosowali ponad 890 tego typu środków. Kolejnym jest zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy, ponad 840 tego typu rozwiązań. Na trzecim miejscu nakaz opuszczenia mieszkania, ponad 620 sytuacji, kiedy policjanci zastosowali nakaz opuszczenia mieszkania i jego najbliższego otoczenia wobec sprawców przemocy domowej.
7: A jakiego rodzaju przemoc wobec dzieci jest najczęściej zgłaszana policji?
8: Najczęściej dominującą przemocą ujawnianą podczas interwencji policji jest przemoc psychiczna, tak jak poniżanie, izolowanie, zastraszanie, szantażowanie, ośmieszanie, upokarzanie. Przemocy doznają również dzieci, które są świadkami zachowań przemocowych stosowanych przez dorosłych. Bycie świadkiem przemocy między rodzicami, opiekunami to także przemoc psychiczna. Przemoc ta jest bardziej ukryta, gdyż nie pozostawia śladów na ciele osoby, która jej doznaje. Niestety jest podobnie dotkliwa, odciska piętno. Jest to przemoc, która też nie może być przemilczana. Świadkowie przemocy częściej natomiast skłonni są reagować w przypadku przemocy fizycznej, ponieważ ta jawi im się jako bardziej zagrażająca życiu, zdrowiu. W ogólnych danych dotyczących podejmowanych przez policjantów działań w związku z przemocą domową, przemoc psychiczna stanowi 48% ogólnej liczby przypadków przemocy. Na drugim miejscu pozostaje przemoc fizyczna, 33%. Kolejna przemoc ekonomiczna, inne formy przemocy typu zaniedbanie. Najrzadziej bywa ujawniana przemoc seksualna. Gdy dochodzi do przemocy fizycznej, jak już wspomniałam, świadkowie są bardziej skłonni reagować. Fakt przemocy można łatwiej zauważyć, ponieważ pozostawia ślady. I też bardzo ważne w tym miejscu, żeby zauważyć, że bardzo ważna czujność osób, które mają dostęp do małoletnich, zwłaszcza tych najmniejszych małoletnich. Dziecko do trzeciego roku życia praktycznie jest pod opieką rodziny i pod opieką ochrony zdrowia. Rzadziej dostęp do małego dziecka mają przedstawiciele innych służb, stąd też trudniejsza jest sytuacja właśnie dzieci najmniejszych, które nie chodzą jeszcze do przedszkola lub szkoły. Tym samym nie mają regularnego kontaktu z dorosłymi spoza rodziny, którzy mogliby zaobserwować, że w domu danego dziecka dzieje się coś złego i zareagować na to. Małe dzieci są też bardziej narażone na przemoc i zaniedbanie, ponieważ potrzebują nieustannej opieki. W takich sytuacjach niezwykle ważna jest właśnie reakcja świadków, którzy mogliby zauważyć tego typu sytuacje i podjąć działania poprzez zaalarmowanie odpowiednich służb.
7: Wspominała Pani o tym, że policjanci prowadzą w ramach tej akcji specjalne spotkania profilaktyczne. Jak tematyka bezpieczeństwa najmłodszych jest przedstawiona dzieciom, a jak rodzicom?
8: Jeżeli chodzi o najmłodszych, tak, o dzieci, no głównie w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, policjanci podkreślają, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i że nie ma przyzwolenia na przemoc. Prześladowanie nie skończy się, jeżeli się o nim nie powie. Trzeba zawiadomić, jeżeli się jest świadkiem. I tutaj też apel do tych, którzy widzą, że dzieje się krzywda, czy to ze względu na przemoc rówieśniczą, czy może kolega, koleżanka doznaje przemocy ze strony swoich opiekunów, rodziców, tak żeby świadkowie reagowali i zgłaszali ten fakt. Do dzieci kierowany jest taki przekaz, że nie ma przyzwolenia na stosowanie jakiejkolwiek przemocy. Policjanci wspominają o prawach, o tym, co, w jaki sposób postępować, kiedy te prawa są łamane. Wspominamy również o telefonach zaufania, dziecięcy telefon zaufania dzieci i młodzieży 116, 111, poradnia internetowa, dyżurnet.pl. Czasami dzieci tutaj obawiają się wykonać telefonu, łatwiej im jest napisać, to również jak najbardziej można wpisać do ekspertów. Poradni internetową dyżurnet obsługują eksperci z naukowej i akademickiej sieci komputerowej, więc tutaj jak najbardziej można napisać o swoim problemie, czy też o problemie kolegi. Poza tym wspominamy również o bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, czy też o telefonie poświęconym osobom doznającym przemocy domowej, niebieskiej linii, telefonie 800 120 002. Także tutaj na spotkaniach z dziećmi przede wszystkim tematyka jest ukierunkowana na pomoc w przypadku, kiedy ktoś jest krzywdzony, jak również mówimy o odpowiedzialności prawnej nieletnich. Nie ma przyzwolenia na przemoc rówieśniczą, stąd też nieletni powinni mieć świadomość, że zachowania, które krzywdzą innych, znajdą swoje odzwierciedlenie w kodeksie karnym bądź w kodeksie wykroczeń, czy też w innych ustawach. Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, by uwrażliwić rodziców na zauważanie sytuacji, w których ich dzieci mogą stać się osobami dotkniętymi różnego rodzaju czynami, tak jak również na sytuację, że nic nie usprawiedliwia popełniania czynów karalnych przez nieletnich. Także zarówno na tą czujność pod kątem tego, by chronić ich dzieci małoletnich, by nie doznali krzywd, ale również na czujność, by ich dzieci nie stały się sprawcami czynów karalnych wymierzonych wobec innych.
7: A jak krok po kroku wygląda interwencja policji, gdy pojawia się zgłoszenie, że dziecku dzieje się krzywda?
8: A więc tutaj interwencja policji uzależniona jest od ustaleń policjantów, tak, dotyczących krzywda dziecka ma różne oblicza. Może to być przemoc domowa, może to być cyberprzemoc, może to być przemoc rówieśnicza, czy też inne formy krzywdzenia, na które małoletni są narażeni. W każdym przypadku po uzyskaniu takiego sygnału interwencja jest obsługiwana. Uzyskiwane przez policję informacje dotyczące często pochodzą ze zgłoszeń osób postronnych, będących świadkami przemocy. W przypadku zgłoszenia na numer alarmowy, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia, na miejsce kierowany jest patrol policji. W przypadku zgłoszenia anonimowego, które być może wpłynie na adres mailowy policji, wówczas jest na miejsce kierowany bądź też policjant komórki do spraw nieletnich, bądź też patrol interwencyjny, bądź też dzielnicowy, który jedzie zweryfikować zgłoszoną sytuację, sprawdzić stan bezpieczeństwa. W każdym przypadku, kiedy dobro małoletniego jest narażone, informowany jest sąd opiekuńczy. Też warto tutaj zauważyć, że w przypadku, jeżeli policjanci stwierdzą na miejscu tak zagrożenie dla życia, zdrowia małoletniego podczas podejmowanych działań, podejmowane są środki pod kątem odizolowania przede wszystkim, jeżeli to opiekunowie są sprawcami, no tutaj sytuacji, która zagraża życiu, zdrowiu dziecka, podejmowane są środki izolacyjne w postaci wspomnianych już wcześniej wydawanych nakazów opuszczenia mieszkania, zakazów zbliżania, zakazów kontaktowania. Jeżeli obydwoje z opiekunów są sprawcami przemocy, podejmowane są działania pod kątem zabezpieczenia małoletniego z danego środowiska rodzinnego i przekazania do pieczy zastępczej uprawnionymi pod kątem przemocy domowej do realizacji czynności właśnie tutaj zabezpieczenia małoletniego i przekazania są pracownicy socjalni, którzy działają wspólnie z policją oraz przedstawicielami ochrony ochrony zdrowia i dalej podejmują czynności pod kątem przekazania małoletniego innej osobie najbliższej, która nie zamieszkuje wspólnie, bądź też do placówki zastępczej. Natomiast też i policjanci w sytuacji interwencyjnej, często do tych interwencji, kiedy życie, zdrowie dziecka jest narażone, dochodzi w godzinach popołudniowych, wieczornych czy nawet nocnych. Wówczas policjanci dokonują właśnie tej realizacji zabezpieczenia małoletniego i przekazania do pieczy zastępczej przy wsparciu przedstawicieli ochrony zdrowia, którzy w przypadku podejrzenia, że życie, zdrowie właśnie dziecka jest narażone na niebezpieczeństwo, są wzywani na miejsce, by tutaj sprawdzić stan zdrowia dziecka. Także interwencja zależy od okoliczności, które zostaną ustalone na miejscu i tutaj w każdym przypadku powiadamiany jest sąd opiekuńczy.
7: Na jakie sygnały alarmowe świadczące o tym, że dziecko może być ofiarą przemocy, policjanci zwracają szczególną uwagę i na co powinni reagować też sąsiedzi czy też nauczyciele?
8: Policjanci oraz inne służby interweniujące zwracają szczególną uwagę na symptomy fizyczne, nagłe zmiany w zachowaniu dziecka oraz niespójne relacje opiekunów, ślady fizyczne, które mogą świadczyć o tym, że dziecko doznaje przemocy, jakieś nietypowe obrażenia, siniaki, zadrapania, oparzenia czy rany, zwłaszcza w miejscach rzadko narażonych na przypadkowe urazy podczas zabawy, powinny wzbudzić niepokój. Sprzeczne relacje, kiedy opiekun podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje na temat powstania ranu dziecka, bądź gdy tłumaczenia dorosłego i dziecka nie są spójne, to jest również niepokojące. No i tutaj też nagłe zmiany w zachowaniu dziecka, lęk przed powrotem do domu, reakcja paniczna na myśl właśnie o powrocie do opiekunów, kiedy dziecko jest, nagle staje się lękliwe, apatyczne, unika kontaktu, bądź przeciwnie, wskazuje niekontrolowaną wrogość zachowania, autoagresywne. To wszystko sygnały, które są niepokojące i powinny tutaj zwrócić uwagę, zwłaszcza nauczycieli, tych, którzy mają bezpośredni dostęp do dziecka i którzy znają dziecko i mogą zaobserwować zmiany w zachowaniu, które mogą świadczyć o tym, że dziecko doznaje przemocy.
7: A gdzie powinny szukać pomocy osoby, które są świadkami przemocy wobec dzieci, ale boją się też takiego bezpośredniego odwetu ze strony sprawców? Jak policja gwarantuje im anonimowość?
8: A więc jeżeli chodzi o zgłoszenie, każde zgłoszenie, które wpływa do policji pod kątem krzywdzenia małoletnich, jest weryfikowane. Zgłoszenia można dokonać anonimowo, zostanie ono przyjęte i zweryfikowane. Niemniej jednak należy mieć świadomość, w przypadku wszczęcia postępowania karnego świadek zdarzenia ma obowiązek zeznawania. I też chciałabym tutaj wspomnieć o prawnym obowiązku zgłaszania przemocy wobec dziecka w przypadku, jeżeli jest to przestępstwo o charakterze seksualnym lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. W myśl artykułu 240 Kodeksu Karnego mamy prawny obowiązek zgłaszania tego typu sytuacji. Pozostałe formy przemocy podlegają obowiązkowi społecznemu. Każdy ma obowiązek społeczny zawiadomienia o tym, że dzieje się dziecku krzywda. W przypadku instytucji państwowych mowa tutaj o obowiązku prawnym. Instytucje, które dowiedziały się o tym, że mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu, mają prawny obowiązek zawiadomienia o tym.
7: Temat jest bardzo obszerny, jednak czas antenowy troszeczkę mamy krótszy. Na tym temacie zakończymy. Podinspektor Elżbieta Siupik, ekspert zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, była dzisiaj gościem, a całość rozmowy możecie odsłuchać ponownie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce audycje.
6: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W Nowym Sączu po policyjnej interwencji zmarł mężczyzna uzbrojony w nóż. Policja otrzymała zgłoszenie o uzbrojonym w nóż mężczyźnie na ulicy Lwowskiej. Przybyli na miejsce policjanci, wezwali go, aby rzucił nóż. Jednak mężczyzna nie wykonał poleceń. Jeden z funkcjonariuszy użył tasera, a gdy nożownik nadal szedł w stronę patrolu, drugi policjant oddał strzały. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. W sobotę Osławica stała się pasterskim sercem Podkarpacia. Przy bacówce u Franosa odbył się tradycyjny podkarpacki osąd, wyjątkowe wydarzenie na szlaku kultury wołoskiej, które przyciągnęło setki mieszkańców oraz turystów pragnących na własne oczy zobaczyć widowiskowe zakończenie sezonu pasterskiego. Osot to piękne widowisko folkowe, jednak w tradycji pasterskiej to jeden z najważniejszych momentów w roku, mówi baca Władysław Franos.
9: Osad jest wszędzie, czy w Bieszczadach, tych niskich, czy w Zakopanem, to jest wszystko jednakowe, nie? Bo to jest wszystko spędzanie tych głowiec, koniec tego wypasu, nie? No to jest po Michale, to tak się gorąco można bawić po Powale, nie? Bo to jest, to się te łowce już łazganią, nie? Każdy jest zadowolony, że tu jest bej ten koniec, że tu fajnie przeszło to lato, nie? Nie każdy ta obsługa nawet, co jest, co tu koło tego robi, też już jest zadowolona. Nie, a resztę se potem przychodzą gazdowie, rozbierają se swoje, nie w tej jest koniec. To jest łosot.
3: Sobotnie święto to nie przypadek, ale celowe i konsekwentne pielęgnowanie tożsamości regionu. Zwrócił na to uwagę wójt gminy, przypominając historyczny kontekst tych terenów. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
10: W przyszłym roku będzie 15 rok i też nawet myślimy o tym, żeby temat mocno poszerzyć, bo swego czasu udawało nam się realizować tę imprezę, te wydarzenie w dwóch dniach. To była sobota i niedziela. Część była właśnie tutaj na Osławicy, a druga część tak dzisiaj, czyli redyk, spędzanie owiec do koszar, no i osąd, czyli osądzenie niejako, bo jednak baca się musi rozliczyć z plonów i z tych owiec. On musi wydzielić owce, bo te owce pochodzą od innych gospodarzy, a on natomiast podpisując z nimi taką pewną umowę, przygarnął te wszystkie tutaj owce, są największe stado tutaj ma, no i potem musi się rozliczyć. Liczyć, a to nie zawsze będą wszystkie owce, bo niektóre zostały zjedzone przez wilka, więc trzeba będzie jakoś temat osądzić.
3: Po oficjalnym powitaniu gości przez bacę Władysława Franosa uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać fascynujących opowieści o dawnych zwyczajach pasterskich. Tradycyjnemu obrzędowi rozpalenia watry towarzyszyły dynamiczne występy, o których muzyczną oprawę zadbała kapela góralska. Na przybyłych czekała darmowa degustacja tradycyjnych potraw kuchni pasterskiej oraz świeżych bieszczadzkich serów.
7: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
3: Są znacznie młodsi niż typowi studenci, ale już złożyli ślubowanie i przy dźwiękach hymnu Gaudeamus Igitur otrzymali indeksy. W Skołyszynie zainaugurowano drugą edycję Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców, której celem jest szeroko rozumiana popularyzacja nauki wśród dzieci w wieku od 6 do 9 lat, mówi wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz.
11: Cieszę się, że jesteście tutaj, cieszę się, że ten uniwersytet dziecięcy cieszy się takim zainteresowaniem, ale przewidywaliśmy to, że tylu was tutaj będzie i przewidywaliśmy, że będziecie zainteresowani tym, żeby uczestniczyć w tych zajęciach. Myślę, że wasi rodzice jeszcze bardziej. Obiecywaliśmy sobie kilka miesięcy temu, w czerwcu, że będziemy kontynuować ten projekt.
3: Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu. Przygotowaliśmy wiele ciekawych prezentacji, doświadczeń i zajęć praktycznych z różnych dziedzin, mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
12: Młodzi studenci w tym semestrze będą mieć zajęcia i warsztaty chemiczne, fizyczne, zajęcia z programowania, wykłady o skałach i minerałach, zajęcia o sztucznej inteligencji. Naprawdę myślę, że sprostamy ciekawości wszystkich młodych studentów, odkrywców i badaczy z gminy Skołyszyn.
3: Partnerem naukowym SAO jest Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle.
13: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Sit back and relax. And let your conscience be free. As we show you what's happening.

0: Trend Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wejdźmy na drogi naszego regionu. Najpierw odwiedzimy Jasło, gdzie musimy zwolnić na ulicy 17 stycznia, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Utrudnienia napotkamy na ulicy Kościuszki Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Szejnochy. Troszkę wolniej ulicami Piłsudskiego, Metzgera i ulicą 3 Maja. W Gorlicach zwalniamy na ulicy Kościuszki Parkowej oraz Mickiewicza Legionów i ulicy Stawiska. Troszkę wolniej na ulicy Węgierskiej i Sienkiewicza. Ale nie są to duże utrudnienia. W Krośnie natomiast zmniejszmy gaz na ulicy Rzeszowskiej Jana Pawła II oraz na ulicy Bieszczadzkiej przed skrzyżowaniem z ulicą Polną. Bardziej w centrum uważajmy więcej na ulicach Korczyńskiej Niepodległości oraz Legionów i na Podwalu. Na ulicy Grodzkiej Bohaterów Westerplatte trwają prace drogowe. W Sanoku zwalniamy dojeżdżając do ronda Beksińskiego na skrzyżowaniu Lwowskiej Bony i ulicy Przemyskiej. Troszkę wolniej na ulicach Jagiellońskiej i Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy. Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
4: Lepiej się wyśpisz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Zaczynamy nowy tydzień, dokładnie 42 tydzień roku 2026, a województwo podkarpackie stawia na bezpieczeństwo i to na ogromną skalę. Ponad 1 700 000 000 zł trafi do naszego regionu w latach 2027-2031. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na budowę nowych obiektów ochronnych, zakup nowoczesnego sprzętu oraz szkolenia dla mieszkańców. Co istotne, priorytetem będzie tworzenie tak zwanych miejsc przetrwania na terenach wiejskich, a o szczegółach tej gigantycznej inwestycji przeczytacie także w sieci.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
4: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
3: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
1: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego, państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. Z sondażu dla dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
1: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 złotych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena French, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Malanchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka i Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszon.
2: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
1: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
3: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę. No później detale, takie aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
1: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzień bez deszczu, z zachmurzeniem umiarkowanym, a na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa w okolicach 12 stopni Celsjusza powinno pojawić się na termometrach w ciągu dnia. W nocy ta temperatura ma spaść do 3 stopni powyżej zera. Padać dzisiaj nigdzie nie powinno. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, biometr mamy korzystny, a z zachodu wiatr w porywach 50 km na godzinę.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno Okrętówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Reklama. Trendy Radio.
6: Trendy Radio.
5: To trendy hity.
6: Wszechczasów.
5: Wszechczasów.
7: Minęła godzina 9, a wraz z tą godziną przychodzi nam też zmierzyć się z poranną prasą, która raczy nas ciekawymi artykułami na początek tygodnia. Ewa Bukowiecka w pełnej gotowości, więc niebawem zaczniemy przegląd artykułów, które dzisiaj wylądowały w prasie Podkarpacia i Małopolski.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek, 12 października. I jak zwykle po godzinie 9 zapraszam na przegląd prasy lokalnej.

0: Reklama.
1: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
2: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Twój region. Twoje radio. Trendy.

0: Poranny Radio. Dobry wybór.
1: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania gazety codziennej Nowiny. Był pomnik i nie ma pomnika. Na placu ofiar getta próżno już szukać sowieckiego monumentu. Jak udało się ustalić, rzeźba ze szczytu pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej będzie stała w innym miejscu niż pierwotnie planowano. Statua przedstawiająca kobietę i dziecko pod sztandarem znajduje się już na terenie Muzeum Techniki i Militariów, gdzie można ją zobaczyć z bliska. Płaskorzeźby zostaną przewiezione na cmentarz żołnierzy radzieckich, a ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno do zbiorowej mogiły ofiar terroru. Polsko, walcz o swoje dzieci, bronimy rodziny czy stop aborcji. To tylko niektóre z haseł, które widniały na transparentach uczestników Marszu dla Życia i Rodziny, który w niedzielę przeszedł przez Rzeszów. Po latach oczekiwania jest szansa na przebudowę kluczowego skrzyżowania w Krośnie, tak zwanej Zetki. Radni miasta zgodzili się na przeznaczenie na ten cel 6,5 miliona złotych. Rondo, które tu powstanie, ma usprawnić ruch. Na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego w Osławicy w gminie Komańcza odbył się uroczysty osod, czyli powrót owiec z wypasu. Tradycyjnie brzmienie trąbity dało znać do zejścia stada, rozpalono watrę, a licznie zgromadzeni mogli spróbować potraw kuchni pasterskiej. Była też muzyka góralska. 1988 was just the beginning. The story continues. The return.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Posłuchajmy jeszcze, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Noc na podkarpackich drogach minęła w miarę spokojnie, podobnie mija i dzisiejszy poranek. Przed godziną 8 w miejscowości Dobrzychów w powiecie strzyżowskim doszło do zderzenia Renault z Peugeotem, a kilka minut wcześniej na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Sędziszów Małopolski w kierunku Krakowa samochód uderzył w barierkę. Policjanci z Rzeszowa wyjaśniają także okoliczności niegroźnej kolizji, do jakiej doszło po godzinie 7 na ulicy Myśliwskiej. W zderzeniu Volkswagena z Fordem również nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Szerokiej drogi.
3: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Głodówkę prowadzi już 15 osób, a dołączają kolejne. Pojawiły się też pierwsze poważne konsekwencje zdrowotne. Jeden z protestujących trafił na szpitalny oddział ratunkowy, a inny musiał przerwać akcję. Mimo skrajnego wycieńczenia medycy zaostrzają protest, rezygnując z soków oraz kawy i przechodząc wyłącznie na wodę. Ich głównym żądaniem jest natychmiastowe odwołanie dyrektor placówki Violetty Kacperskiej. Pracownicy protestują przeciwko kryzysowi w zarządzaniu i brakowi dialogu, a jednocześnie nie schodzą ze swoich posterunków. Po wycieńczających dyżurach przy łóżkach pacjentów natychmiast wracają do miejsca prowadzenia głodówki. W niedzielę 11 października w kościele w Czeluśnicy pod Jasłem doszło do groźnego incydentu, gdy 35-letni mężczyzna wtargnął do prezbiterium podczas porannej mszy świętej. Sprawca, który wcześniej przystąpił do spowiedzi, zaczął nerwowo krążyć po świątyni, a w momencie, gdy ksiądz uniósł ręce do modlitwy, wszedł na ołtarz, rzucił na niego kurtkę i uderzył kapłana w dłoń. Na szczęście duchowny nie odniósł obrażeń, ponieważ obecni w kościele parafianie natychmiast zareagowali. Obezwładnili agresora i zamknęli go w zakrystii do czasu przyjazdu policji. Zatrzymany mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom swoje zachowanie w absurdalny sposób, twierdząc, że chciał jedynie przybić piątkę, widząc gest księdza. Z uwagi na skrajnie irracjonalne wyjaśnienia i podejrzenie problemów ze zdrowiem psychicznym, policjanci przekazali 35-latka załodze pogotowia ratunkowego, która przetransportowała go do szpitala na specjalistyczną konsultację psychiatryczną. 5 października do odprawy na wyjazd z Polski w Krościenku zgłosił się obywatel Słowacji. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez władze Słowacji. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości ściga go za przemoc wobec osoby bliskiej, co jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Cudzoziemiec został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu. W tym czasie będzie prowadzone postępowanie w przedmiocie wykonania ENA, czyli przekazania mężczyzny słowackim organom ścigania, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Mężczyzna miał już wcześniej problemy z polskim prawem, a interweniowali wobec niego zaledwie dzień wcześniej funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyzna podróżował przez Bieszczady, a do kontroli drogowej zatrzymali go mundurowi z placówki w Ustrzykach Górnych. W trakcie czynności mężczyzna naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza wykonującego obowiązki i doprowadził do powstania obrażeń ciała. Słowak został doprowadzony w tej sprawie przez funkcjonariuszy do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty, przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Został także zobowiązany do zapłaty nawiązki w kwocie 40 tysięcy złotych, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 140 osób poszukiwanych przez polskie oraz zagraniczne organy ścigania.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W Tarnowie przy szkole podstawowej nr 18 przy ulicy 3 Maja powstanie plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Koszt ich wykonania to odpowiednio 235 tysięcy złotych i niemal 130 tysięcy złotych. Inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku. Prace obejmą zagospodarowanie terenu przy szkole i przygotowanie go pod nowe funkcje rekreacyjne. W przypadku siłowni plenerowej wykonane zostaną m.in. podbudowa obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Powstanie także nowe ogrodzenie wraz z bramką i bramą wjazdową. Ważnym elementem będzie montaż urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw urządzeń zabawowych, a jego teren zostanie ogrodzony. Dla bezpieczeństwa dzieci przewidziano wykonanie odpowiedniej nawierzchni ze żwiru płukanego. W części komunikacyjnej pojawi się również kostka betonowa. Na placu zabaw znajdą się także ławki, kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem. Projekt przewiduje ponadto montaż budek lęgowych dla ptaków i poidełko, a także domek dla jeży. Otoczenie obu obiektów zostanie uzupełnione zielenią. To nie koniec nowości w kwestii placu zabaw. Obecnie realizowane są przetargi na remont kilkunastu takich miejsc na terenie miasta.
0: Reklama.
4: Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota, w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Jesteśmy w połowie poniedziałkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Jesteśmy w trakcie poniedziałkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Mężczyzna z nożem postrzelony w Nowym Sączu nie żyje. To 41-letni mieszkaniec miasta. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 11 przy ulicy Lwowskiej. Mężczyzna z nożem nie reagował na wezwania policji, która użyła broni służbowej i oddała strzały. To 41-letni mieszkaniec Sącza, który zmarł w szpitalu. Półmaraton królewski w 2026 roku oraz czaniecka piątka znów przyciągnęły rzesze miłośników aktywnego wypoczynku. W niedzielę na trasę w Krakowie wyruszył tłum biegaczy. Biegacze startujący w półmaratonie do pokonania mieli nieco ponad 21 km spod Tauron Areny na Błonia.

0: powrotem. Dla wolących krótsze dystanse była rozgrywana w tym samym czasie Czaniecka Piątka. W niej pobiegło ponad 2000 ludzi. Ponad 1500 osób sprzątało cmentarze z I wojny światowej. Rekordowa akcja w Małopolsce i na Podkarpaciu. 147 cmentarzy wojennych objętych pracami i kolejne samorządy włączające się do inicjatywy. W Małastowie podsumowano 11. akcję sprzątania cmentarzy z I wojny światowej, która od lat integruje mieszkańców, służby mundurowe i miłośników historii z całej Polski wokół ratowania wyjątkowego dziedzictwa Beskidu Niskiego i ziemi gorlickiej. Jego ostatnia wola została wypełniona. Generał Józef Giza po 61 latach wrócił na rodzinną ziemię. Historyczny moment dla Nowego Sącza. Bohater narodowy brał udział w organizowaniu antyaustriackiego wystąpienia w Tarnowie pod koniec I wojny światowej, a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako kapitan. Przeżył również II wojnę światową. W 1939 roku jako pułkownik w Armii Kraków brał udział w walkach, które zakończyły się bitwą pod Tomaszowem Lubelskim.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Poniedziałkowy poranek przyniósł nam przegląd prasy. Ewa Bukowiecka już zakończyła dzisiaj pracę przed mikrofonem, jeśli chodzi o przegląd właśnie prasy z Podkarpacia i Małopolski. No a my powolutku zbliżamy się do godziny, która dostarcza nam też i cenne informacje, czym żyje świat i kraj, jeśli chodzi o ten poniedziałkowy czas. Bądźcie z nami, bo za kilka minut wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Światowi liderzy debatują podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
1: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
3: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
4: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
5: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
1: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzycjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich Pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
6: Tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska.
1: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
7: Podkarpackie oraz małopolskie niebo dzisiaj zachmurzone umiarkowanie, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie powinniśmy zobaczyć w okolicach 12-13 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie w okolice 3 kresek powyżej zera. Wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. No i na początek tygodnia biometr mamy korzystny.
0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Reklama. Minęła już godzina 10, to poniedziałek, 12 dzień października. Łukasz Michal przed mikrofonem. Dzisiaj już startujemy z ostatnią godzinką programu. Dzisiaj też będziemy mieli okazję przekazać Wam kilka informacji na temat sytuacji na rynku pracy. Giełda pracy już niebawem.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 9 października 2026 roku. Barber Rymanów, elektryk Sulistrowa, florysta staż Krosno, kasjer-sprzedawca Krosno, kasjer-sprzedawca Rymanów, kierowca-dostawca Krosno, kierowca samochodu ciężarowego kategoria C plus E Krosno, kierowca samochodu dostawczego Krosno, kosmetyczka manicurzystka Rymanów, kosmetyczka staż Korczyna, lekarz-dentysta Krosno, malarz proszkowy Sulistrowa, młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego Krosno, monter rurociągu do znajomości rysunku izometrycznego Jedlicze, nauczyciel matematyki 4,18 etatu Krosno, operator betoniarni Pustyny, operator koparki Krosno, osoba do podawania posiłków pacjentom Iwonic Zdrój, osoba prowadząca, asystująca na zajęciach sportowych Krosno, pomoc kuchenna, staż Krosno, pomoc kuchenna, staż Krosno, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik montera rurociągu ze znajomością rysunku izometrycznego Jedlicze, pomocnik montera tras kablowych Sulistrowa, pracownik biurowy staż Iskrzynia, pracownik biurowy staż Krosno, pracownik do spraw utrzymania ruchu Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ochrony Jedlicze, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownica restauracji McDonald Krosno, robotnik budowlany Sulistrowa, robotnik budowlany Rymanów, spawacz Sulistrowa, spawacz Mikmak Krosno, spawacz TIK Jedlicze, specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, sprzedawca kasjer, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca Sieniawa, ślipierz Sulistrowa, ślusarz Krosno, ślusarz Krosno, ślusarz monter tras kablowych Sulistrowa, ślusarz Sulistrowa, wychowawca w placówkach oświatowych wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej staż Rymanów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
3: Gramy dla Was w poniedziałek 12 października i proszę bardzo, jeśli może dzisiaj potrzebujecie solidnej dawki energii, to mam dla Was idealną receptę. Przed nami numer, który będzie trendy hitem dnia poranka, a jest to oczywiście Sibyl i jego Golden Rules. Podkręćcie głośniki na max, złapcie ten rytm, no i też witajcie razem z nami nowy tydzień. A gramy dla Was do 11, jeśli chodzi o poranek Trendy Start.
0: To jest Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Jesień u nas też może być piękna, bo jeśli planujecie, drodzy Państwo, jesienny wypad w góry, to przecież nasze piękne Bieszczady zachwycają kolorowymi dywanami z bukowych liści i bardzo dobrymi warunkami na szlakach. Chociaż już na termometrach robi się coraz chłodniej, a niebo bywa pochmurne, widoczność jest świetna, wiatr mocno odpuszcza. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR mimo tego przypominają jednak o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zmierzch w górach zapada teraz znacznie szybciej. Zanim wyruszycie na szlak, dobrze zaplanujcie także powrót i spakujcie czołówkę.

0: ciebie w Sanoku. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie ustalili i zatrzymali 3 osoby podejrzane o pobicie 25-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego. Pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Wobec 17-letniej kobiety zastosowano policyjny dozór. Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności, mówi młodszy aspirant Sara Banianowa, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: W połowie września dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pobitego mężczyzny, który znajdował się na ulicy Witosa w Krośnie. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zastali rannego 25-latka. Według ustaleń funkcjonariuszy dwóch mężczyzn oraz kobieta działając wspólnie i w porozumieniu pobili pokrzywdzonego, a następnie wyrzucili go z pojazdu na ulicy Witosa. W wyniku działania napastników 25-latek doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W toku przeprowadzonych czynności policjanci zatrzymali do tej sprawy troje podejrzanych. Dwóch mężczyzn w wieku 21 i 24 lat oraz 17-letnią kobietę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu krośnieńskiego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: W ubiegłym tygodniu sąd zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec 17-latki policyjny dozór. Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Dębica realizuje projekt kompleksowych działań, które mają zwiększyć odporność miasta na skutki zmian klimatu. Planowane inwestycje obejmą rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, poprawę gospodarowania wodami odpadowymi oraz stworzenie bardziej przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych. Istotną częścią przedsięwzięcia będzie również rozwój zieleni w centrum miasta. Na Placu Solidarności oraz Placu imienia Krzysztofa Pendereckiego planowane jest utworzenie pasażu roślinnego, który dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych na przyrodzie ma zwiększać zdolność terenu do zatrzymania wody, poprawić lokalny mikroklimat i ograniczyć negatywne skutki miejskiej wyspy ciepła. Kolejną inwestycją będzie utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego. Przy ulicy Metalowców 25 zaplanowano adaptację parkingu do zmian klimatu poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10,8 miliona złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zakończono realizację dwóch zadań związanych z poprawą zabezpieczenia obiektów komunalnych na terenie gminy Sanok. Prace obejmą wykonanie kolejnych fragmentów ogrodzeń cmentarzy komunalnych w Płowcach i Stróżach Małych. W Płowcach wykonano 100 metrów bieżących ogrodzenia z siatki, zamontowano również bramę wjazdową o szerokości 4 metrów oraz furtkę. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 22 tysiące złotych, z kolei w Stróżach Małych powstało 43 metry ogrodzenia z przęseł oraz ponad 30 metrów ogrodzenia panelowego. Koszt zadania wyniósł ponad 19 tysięcy złotych. Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Artura Wiśniewskiego, który odbędzie się 16 października. Artysta tworzy głównie w nurcie surrealistycznym i onirycznym. Jego pasjami są podróże, motoryzacja oraz sztuka tatuażu, mówi Wiesław Czechowicz, opiekun Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie.
4: Artur Wiśniowski tworzy w nurcie surrealistycznym. Specjalizuje się techniką argolachu. Często maluje dla siebie. Prace są surrealistyczne trochę. Znajdują się tam różne postacie. Dodatkowo na wystawie będą też prezentowane zdjęcia prac, głównie to motory.
1: Wernisaż odbędzie się o godzinie 18. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej organizuje zajęcia szachowe 20 października o godzinie 15. Odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można się zapisać. Szachy to nie tylko fascynująca gra, ale również świetny sposób na rozwijanie wielu ważnych umiejętności. Wspierają rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, uczą logicznego i strategicznego myślenia, rozwijają koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz pomagają w podejmowaniu decyzji.
0: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł za kilogram.
9: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.

0: To Trend Radio w poniedziałkowy czas. Przypomnijmy, że do 16 października we Lwowie trwa 21. edycja Festiwalu Dni Kina Polskiego. W programie znalazły się nowe polskie filmy, między innymi France, Agnieszki Holland czy dokument Pan Olbrychski. Pokazy mają odbywać się także w innych miastach Ukrainy. Jedną z prezentowanych produkcji będzie też dokumentalny film, o którym była mowa, Pan Olbrychski, w reżyserii Roberta Wichrowskiego. Festiwal ma objąć także twórczość Andrzeja Wajdy. W ramach Roku Wajdy widzowie będą mogli obejrzeć jego film Kronika Romansu. A pokazy polskich filmów odbędą się nie tylko we Lwowie, bo festiwalowe produkcje będzie można zobaczyć również w Kijowie, Winnicy, Chmielnickim i Zaporożu.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach, tam na dzień 9 października 2026 roku. Pielęgniarka, miejsce pracy Klimkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Inżynier elektryk, miejsce pracy Lipinki. Księgowy, miejsce pracy Gorlice. Pracownik do spraw kadr i płac, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG i MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Glazurnik, praca w Niemczech. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca teren powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepańcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech i w Polsce. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. I krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Zegar informuje nas o tym, że za kilka minut trzeba będzie się pożegnać i zamknąć nasz poranny program na rzecz programu 90-60, który od poniedziałku do piątku możecie słuchać u nas zawsze po godzinie 11. Ania i Marcin już w pełnej gotowości, by raczyć was fantastycznymi dźwiękami z tamtych lat, ale ja też mam dla was jeszcze ten numer, który przywołuje wspomnienia. Cool and the Gang Celebration.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymanie dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
2: Kim teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
1: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie 3 dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
3: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
4: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
3: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
5: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
3: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
1: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06 zł za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
6: To jeszcze czas sprawdzić prognozę pogody, która mówi o tym, że poniedziałek w większości regionu przynosi nam zachmurzenie umiarkowane, a jeśli zobaczymy na termometry za oknami, to chociażby w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Mielcu czy Sanoku powinniśmy zobaczyć dzisiaj w ciągu dnia od 10 do 13 stopni Celsjusza. W nocy temperatury mają spaść do 3 stopni powyżej zera. Termika zapowiada się chłodna i sucha, biometr jest korzystny, do tego ciśnienie 1018 hektopaskali. Wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. A my przemierzyliśmy poniedziałkowy poranek. Czas już powiedzieć do usłyszenia. Dziękuję serdecznie w imieniu całej naszej porannej redakcji za to, że od godziny 6 byliście razem z nami i pozostańcie dalej, bo Ania i Marcin też po weekendzie wracają do Was.
0: Reklama.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Up Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w poniedziałek. A jak poniedziałek, to Marcinie, co?
2: No weekend dla mnie się rozpoczyna w poniedziałek.
1: Nie, Marcin.
2: No co, jak poniedziałek?
1: A jak poniedziałek, to?
2: To co?
1: No 90 w 60.
2: A no tak, no faktycznie. No to nie, no to jest dla mnie tak istotne i po prostu takie normalne, że tego nawet nie przychodzi mi do głowy, żeby nie mogło nie być, nie?
1: No o to mi chodzi.
2: No o to ci chodzi. Nie, no. Chodziło ci o co inne.
1: Na pewno.
2: Paczka miała przyjść w piątek, nie przyszła i napisali, że będzie w poniedziałek.
1: I
2: to cię cieszy, a nie
1: tak,
2: jakieś
1: tam... Tak, ale możesz mi odebrać w ogóle, bo ja w tym czasie
2: ci,
1: będę,
2: tak.
1: Wiesz...
2: Który paczko ma się?
1: No tutaj niżej.
2: Tutaj niżej?
1: No.
2: Daj kod.
1: A tam na Legionów. Wyjdziesz?
2: Ania?
1: 28.
2: A, okej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Lemon Ice, Only You.
2: Słuchajcie, w ogóle dzisiejsza lista jest zrobiona przez Marcina Rogalę. Dzień dobry, witajcie.
1: Tak,
2: to Marcin Rogala, człowiek od zadań muzycznych w naszej stacji radiowej. On wyszukuje, przeszukuje, doszukuje, dolewa, odlewa działa tak, żeby te dwa naczynia były pełne do połowy. Bardzo ważna, istotna sprawa.
1: Widzisz, Marcin ma cytrynę i robi z nich lemoniadę.
2: A on robi też na cinglu, nie wiem czy wiesz.
1: Czego on nie robi?
2: No właśnie. Lemon Ice na początek od Marcina, Only You, już teraz w zestawieniu.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Tuszaj, you give me all I need.
2: Tak, pamiętne lata 90. Pamiętajcie,
1: już
2: zawsze.
1: Końcówka, tak naprawdę.
2: No właśnie, zawsze, zawsze. A to siódmy to jeszcze nie końcówka. Siódmy to dopiero się rozgrzewaliśmy.
1: Co wtedy robiłeś?
2: A, człowieku.
1: Ty się rozgrzewałeś, wiem do czego w 97.
2: To były czasy po prostu wymarzone dla wszystkich podrostków, nastolatków i tak dalej.
1: W siódmym niebie słyszałem.
2: Oczywiście, tak było.
1: Słuchajcie, młody, przystojny.
2: Tak?
1: Wszędzie dziewczyny, muzyka, był DJ-em. No Marcin, miałeś pozycję.
2: W ogóle nie o tym myślałem.
1: Miałeś pozycję,
2: rozwijanie,
1: nie?
2: Pasji, uczenie się.
1: Marcin, bądź sobą, ja wiem, że...
2: Cicho. Rozwiązywanie zadań z matematyki i z fizyki. To ja mi to takie do głowy
1: przychodziło. Na tej bajce były smoki.
2: Tuszaj, zagrajmy lepiej.
1: Już
2: ale
1: się tak
2: po
1: nie
2: prostu
1: wstydź.
2: Cały czas jej do głowy przychodzą tylko takie rzeczy.
1: Nie wstydź się, Marcin. Tuszaj, też się nie wstydzą.

0: FM.
1: No Mercy, Missing.
2: No właśnie, Missing. Ja osobiście pamiętam pewne, no nie będę robił kryptoreklamy, ale pewne notowanie listy przebojów, w której ten numer oj zyskiwał na popularności, oj głosowaliście na niego maksymalnie, a ja słuchałem i kiedy będzie. Tak mi się podobał, że po prostu, ale w ogóle producent Farian był taki, że no szczelał wtedy
1: no, w
2: dziesiątki.
1: Topce, był w topce na pewno producentów.
2: Dziesiątkę, za każdym razem. Co hit się pojawił, to był naprawdę bardzo wielkim numerem.
1: Przeboje.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Blue System i Leila.
2: No Marcin teraz odwołał się do lat 80., konkretnie do 87., wtedy miał pierwszą dziewczynę.
1: W 87?
2: Tak.
1: Poczekaj, ile miał lat wtedy?
2: 15.
1: A, no to w sumie taki wiek, no ty miałeś 13, jak miałeś pierwszą. No to różnie bywa.
2: Co mamy tu powiedzieć? A, właśnie, powstał po rozpadzie grupy Modern Talking, oczywiście był system, no i ta działalność została naprawdę mocno rozwinięta, szczególnie w Europie Zachodniej.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Po 8 latach intensywnych prac budowlanych, modernizacji i wykończeń oficjalnie otwarto nowoczesny gmach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu Piastowym. Budynek powstał w wyniku gruntownej przebudowy dawnego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Wielomilionowa inwestycja nie tylko diametralnie zmieniła estetykę ścisłego centrum miejsca Piastowego, ale przede wszystkim otworzyła przed mieszkańcami zupełnie nowe możliwości artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe. Mówi Wiktor Skwara, wójt gminy Miejsce Piastowe.
2: Prawie 24 miliony złotych. Obiekt doskonale wyposażony. Myślę, że będzie odpowiadał potrzebom życia kulturalnego wszystkim grupom i wszystkim rodzajom działalności kulturalnej, które na naszej gminie są realizowane. Doskonałe wyposażenie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o oświetlenie, o akustykę, o możliwość wyświetlania filmów. Doskonale wyposażona, klimatyzowana sala widowiskowa. No i oczywiście pomieszczenia towarzyszące, które będą umożliwiały realizowanie różnych form działalności kulturalnej. Na wykończenie czeka jeszcze część biblioteczna, którą zamierzamy przystąpić do realizacji tego właśnie zakresu prac w przyszłym roku. Jesteśmy na etapie planowania budżetu i zaplanujemy takie środki. Zamierzamy również wystąpić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
1: Pierwsza umowa na przebudowę starego, niefunkcjonalnego budynku GOK-u została podpisana jeszcze w kwietniu 2018 roku. Kluczowym momentem okazał się przetarg na ostatni, trzeci etap inwestycji. Wart ponad 12,5 miliona złotych finałowy kontrakt obejmował pełne wykończenie wnętrz, budowę nowoczesnej kotłowni gazowej, montaż instalacji klimatyzacyjnych oraz zaawansowanej technologii scenicznej. Mówi Janusz Węgrzyn, pełniący obowiązki dyrektora placówki.
3: Budynek, który ma świetne zaplecze, zarówno to administracyjne, jak i to zaplecze sceniczne, salę widowiskową na 200 miejsc z poziomem, scenę, która jest wyposażona w mosty oświetleniowe, w sztankiety, w zapadnie. No po prostu w tej chwili, porównując to, co było do tej pory, a to, co jest teraz, co mamy do dyspozycji, to w zasadzie jest przepaść, no, niebo a ziemia. To nie jest tak, że to jest budynek tylko dla mieszkańców gminy. Jest to budynek, który będzie służył, mam nadzieję, będzie służył mieszkańcom całego powiatu i nie tylko, bo będziemy chcieli organizować takie wydarzenia, które no, będą przyciągać publiczność spoza oczywiście gminy Miejsce Piastowe.
1: Nowy obiekt przyciąga wzrok unikalną architekturą. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się obiekty sakralne o charakterystycznej ceglanej elewacji. Z tego powodu fasadę nowego centrum kultury ozdobiono elastycznymi płytkami klinkierowymi.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Zakończono budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Prusieku. Na dzieci czeka zestaw zabawkowy, huśtawka typu bocianie gniazdo, bujaki, karuzela platformowa z siedziskiem, urządzenie wspinaczkowe, piaskownica oraz huśtawka ważka koniki. Plac został również wyposażony w ogrodzenie panelowe i bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych. Ponadto zamontowano ławkę z oparciem, kosz na odpady oraz tablicę informacyjną. Wartość zadania wyniosła ponad 188 tysięcy złotych. Już dzisiaj rozpoczyna się w Tarnowie nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Mieszkanie za remont. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada. Osoby, które chcą wziąć udział w programie, muszą spełnić określone warunki. Mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Najemca wykonuje remont na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Ponadto jest zwolniony z czynszu w okresie wykonywania remontu. Lokal przeznaczony do remontu należy wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zachęca do udziału w spotkaniu autorskim z Piotrem Łopuszańskim. Autor zaprosi uczestników do spojrzenia na postać Kopernika z innej perspektywy poprzez fakty odkrywane na nowo, historie, zagadki, które przez lata narosły wokół jego biografii. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
5: Chcemy, żeby właśnie mieszkańcy osiedla Kopernika, mieszkańcy Jasła dowiedzieli się troszkę więcej o tej postaci. Opowie o wszechstronnie uzdolnionym torunianinie, którego odkrycie zmieniło sposób, w jaki człowiek spojrzał na wszechświat. Będzie to zdecydowanie czas, podczas którego nasza biblioteka, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, zmieni się w miejsce spotkań literatury, ale też historii i astronomii. A spojrzenie w niebo stanie się początkiem opowieści o człowieku, który zmienił nasze myślenie o świecie.
1: Spotkanie odbędzie się 16 października o godzinie 17. Pili numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnica.pl. Blik.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
11: Faraon, there is a star.
12: Wyjątkowa i piękna wokalistka. No i oczywiście też...
11: Ten tylko o wyglądzie. Berlin. Co go nie pytam, to tylko wygląd, wygląd.
12: No bo Marcin mówił, że bardzo takie... Ale słuchajcie,
11: Marciny tak mają,
12: odpowiadają
11: widzę.
12: Mu te takie walory... Jak
11: egipskie,
12: to
11: arabskie.
12: Arabskie.
11: Lubi, mówił,
12: no właśnie,
11: mówił, że lubi. No.
12: Piramidy też.
11: No. Piramidy. Sfinksy. Byłeś kiedyś w Egipcie?
12: Ja słyszałam, że ty byłaś.
11: Byłam.
12: I bardzo ci się podobało?
11: No super było.
12: No ale wszedł ci piasek do buta i podobno, że nie mogłaś go wyczerpać.
11: To chodziło? Wiesz co? To jest wszędzie piasek.
12: No właśnie.
11: Ja lubię piasek
12: dlatego się
11: bardzo.
12: Ja w ogóle nie dziwiłem. Po co to dzwoniłaś, że
11: piasek
12: takie rzeczy?
11: Piasek mi akurat nie przeszkadza. Takie, no kamienie mi przeszkadzają.
12: Kamienie ci przeszkadzają? No. A ty wolisz, bo wiem, że lubisz
11: czy
12: bardzo...
11: Czy piaszczystą, czy kamienistą? Różnie, wiesz?
12: Jak sadzawkę,
11: jestem,
12: no.
11: Jak jestem sucha, to kocham piasek. Ale jak jestem, wiesz...
12: Już wychodzę sadzawkę z piaskiem.
11: No to o czym ty mówisz?
12: No sadzawce.
11: Co to jest sadzawka?
12: No że lubisz się po prostu, wiesz, bo na skórę to działa, nie? Że lubisz się po prostu kąpać w sadzawce.
11: Chodzi ci o jacuzzi, basen, tak? Co to jest w ogóle sadzawka?
12: No, słyszycie, co ja mogę powiedzieć więcej
11: no,
12: na ten temat?
11: Poczekaj,
12: nic więcej nie sadzawka. Powiem, już się zamykam. Jeśli ona nie wie, co to jest sadzawka, to ja dziękuję bardzo serdecznie i oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie,
11: Marcin,
12: gorąco.
11: Ja nie jestem rośliną, deku z tego rośliną. Co widzę.
12: W sadzawce powinna się kąpać, bo jest to, wiesz...
11: Jak to można się wykąpać? No powiedz
12: no to
11: mi.
12: Chodzisz, dajmy
11: na to... chodzi oczko wodne, tak?
12: Tak. Słyszycie?
11: Bo ty mówisz sadzawia, pierwsze słyszę.
12: Słyszycie? Chodzisz na kąpiele błotne.
11: Chciałabym. Gdzie tu
12: to
11: mogę
12: tu masz
11: pójść na kąpiel błotny?
12: Naturalne. Po co w ogóle gdzieś jeździć?
11: Pokaż mi, gdzie ja tu mogę jeszcze pójść na kąpiel błotną, to pójdę chętnie.
12: Jeszcze płaci stówę za seans.
11: Nawet dwie.
13: Seconds.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Ice MC i
2: tak, Scream. Marcin krzyczał, by to brytyjskie nagranie się pojawiło. Marcin wołał takim doniosłym głosem, nie? Przypominamy,
1: ciekawa
2: że dzisiaj...
1: Ciekawa jestem, jak Marcin krzyczy, bo on na pewno ma doniosły głos, nie?
2: A to ja jak słyszałem, jak on zwołuje musztrę, to wszyscy tak ich...
1: Tak potrafi?
2: Lepie. Dokładnie tak.
1: Muszę go zapytać właśnie. Ale teraz...
2: No to brytyjski muzyk Eurodance, no pochodzenia inaczej. Jamajskiego, słuchajcie, mówimy o Ice MC, tak? Karierę rozpoczął w 1989 roku, no
1: od
2: i za wszystkim stał...
1: Easy.
2: Tak, Robert Zanetti, czyli słynny Savage, człowiek od zadań specjalnych, jeśli chodzi o muzykę, choć powiem szczerze, że Savage stworzył mnóstwo znakomitych przebojów takich dla kogoś, w innych rytmach, a

0: SMC and I'm plopping in my pants.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: York on the Beach.
3: Tak, no to ten kawałek na pewno znacie. W 97 roku oczarował świetny. Wszystkich.
2: Ale możemy też usłyszeć w remiksie.
3: W remiksie, tak.
2: DJ Jubel.
3: Tak, a my zagramy teraz wersji oryginalnej?
2: Tak,
3: czy
2: oryginalna. No wersja chociaż oryginalna. Ten remiks w zasadzie nie odbiega.
3: Musimy wziąć sobie pod lupę i to nagranie zagrać. No nie?
2: No tak.

0: Carol to Listen Because the Night.
1: 93 rok to lata takie bardzo dyskotekowe. Dyskoteki odbywały się wszędzie.
0: No teraz mało tych dyskotek.
1: Wszędzie
0: no,
1: się odbywały, najfajniejsze były w remizach.
0: No, mówiłeś mi. Gdzie? W Sieklówce? Tam chodziłeś?
1: W Sieklówce?
0: No.
1: Tak, w Sieklówce chodziłem, no.
0: Gdzieś jeszcze?
1: Europa, Sieklówka, jeszcze ci powiemy? No, Armageddon, jeszcze co? Energy 2000 już też było, później Moderna w Dębicy, no, takie.
0: Ty wszędzie byłeś.
1: Wszędzie byłem. A ty nie byłaś?
0: Ja byłem w Energy.
1: Byłeś w Energy. Podobno teraz będziesz w Energy na weekendzie,
0: będę.
1: Tak? W Energy?
0: No pewnie.
1: Co ty opowiadasz, jakieś bzdury?
0: No, codziennie, co weekend jestem.
1: No, widać po tobie, że ty...
0: Zostaję DJ-ką.
1: Ona ma w ogóle dwa oblicza. Tu w radiu jest inna, a gdzie indziej jej nie poznacie.
0: No, naprawdę tak jest.
1: Dwie osobowości.
0: No tak, ale nic nie równa się z twoimi 10.
1: No tak.

0: Dziękujemy za dziś, to 90 na godzinę. Wiesz, że 90 na godzinę wraca jutro? Bądź punktualnie. Będę. O 11. Będziesz?
1: Będę nawet za
0: Będę 5. Czekał na ciebie.
1: To czekaj, czekaj. Ale odbierzesz mi tą paczkę.
0: Odbiorę, już idę.
1: No dobra, dobra.
0: Co to przyszło, buty czy kolczyki?
1: Buty już na jesień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę. Agnieszka Trajanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
2: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
1: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
3: Dzień dobry, rozdałem pracelki. Proszę uprzejmie.
4: Na pana głosowałam.
3: Super, to tym bardziej. Miło, wszystkiego dobrego.
1: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, to 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
5: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
1: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
6: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 14 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy też nie za ciepło, bo tylko 5. Jutro 12 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa niby słoneczna, ale ze chmurką. 14 stopni, w nocy spadnie do 2.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
4: i Bestera Pomaślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Reklama.
20: Granie na żądanie.
21: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
22: Dzień dobry, dzień dobry. No i po weekendzie, nie? Jak tam się czujecie? Co, porabialiście? Chociaż po tak kapryśnej niedzielnej pogodzie poczuliśmy jesień tak w pełni. Ja oczywiście jestem fanką tych cieplejszych temperatur. No i tak jak jest dzisiaj, mogłoby już zostać całą jesień. Tak dużo rudości, czerwieni, no i słońca. Chciałoby się, nie? No. Moi drodzy, ja zapraszam Was na program Granie na żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo już tak naprawdę startujemy. Zostańcie.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Erasure, Victim of Love. Zagrajcie specjalnie dla Dorotki z Sanuka od Arka. Dorcia, specjalnie dla ciebie już teraz. No i fajnie, że wybieracie też te mniej znane twory. No to gramy.

Proszę o piosenkę Blanki, Baby, dla Madzi z Dębicy. O tak, chyba solo nigdy nie pójdzie w zapomnienie, ale to dobrze. Madziu, jesteś fanką chyba, coś czuję. No to gramy.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Dzień dobry, mam prośbę o piosenkę Jezioro Szczęścia zespołu Bajm. Przy okazji pozdrawiam słuchaczy i całe radio. Oj, dziękujemy. No i pięknie. Usłyszymy teraz Beatę Kozidrak. Piękne lata, no, dla muzyki bardzo.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia dla Sebastiana w dniu urodzin. Piękni młodzi niewiara z życzeniami, aby zawsze był piękny i młody mimo lat od Patrycji. Sebuś, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, miłości. No i właśnie, żebyś wyglądał tak dobrze jak Tom Cruise obecnie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Niedzielna msza święta w kościele w Czeluśnicy pod Jasłem została przerwana. W trakcie porannego nabożeństwa doszło do niebezpiecznej sytuacji. Agresywny 35-latek wtargnął do prezbiterium i zaatakował odprawiającego mszę księdza. Tragedii udało się uniknąć tylko dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji samych wiernych, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Wczoraj po godzinie 8 jasielscy policjanci interweniowali w kościele w miejscowości Czeluśnica. Interwencja dotyczyła tego, że jeden z mężczyzn miał naruszyć nietykalność cielesną księdza. Policjanci ustalili, że 35-latek, mieszkaniec gminy Tarnowiec, wszedł podczas odprawiania mszy świętej i uderzył kapłana w rękę. Natychmiast interweniowali uczestnicy mszy świętej i obezwładnili tego mężczyznę. Kiedy policjanci przyjechali do kościoła, ten 35-latek przebywał zakrystii, wypowiadał się irracjonalnie, był agresywny. Prawdopodobnie to zachowanie mogło wynikać ze stanu jego zdrowia, dlatego policjanci zadysponowali na miejsce załogę karetki pogotowia, która postanowiła przetransportować 35-latka na konsultację. W tym zakresie jasielska policja prowadzi postępowanie, a właściwie czynności sprawdzające z trzech artykułów z kodeksu karnego, mianowicie 195, 196 i 217.
1: Z powodu skrajnie nielogicznych tłumaczeń i widocznego roztrzęsienia mężczyzny policjanci zdecydowali o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował 35-latka do szpitala na specjalistyczną konsultację psychiatryczną. W miejscowości Olszyny w gminie Rzepiennik Strzyżewski doszło do groźnego dachowania samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło 11 października około godziny 4:12 nad ranem. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce wypadku, zastały przewrócony pojazd, jednak wewnątrz ani w jego pobliżu nikogo nie było, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: W miejscowości Olszyny samochód wypadł z jezdni i dachował. Po przybyciu służb w pojeździe nikogo nie było. Strażacy przystąpili do przeszukania okolicy, rowów melioracyjnych oraz najbliższego terenu. Na szczęście po dokładnym sprawdzeniu wykluczono obecność osób poszkodowanych. Jak się później okazało, kierujący o własnych siłach opuścił auto i przebywał już w miejscu zamieszkania.
1: Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: Aplikacji mZUS dla płatnika można już opłacać należności z tytułu składek drogą elektroniczną. Z aplikacji mZUS dla płatnika mogą korzystać płatnicy składek, a także wskazani przez nich pełnomocnicy. Aplikacja została udostępniona 14 kwietnia. Dziś korzysta z niej 24 tysiące użytkowników, którzy wysłali ponad 1,5 tysiąca wniosków. Mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: W aplikacji mZUS dla płatnika pojawiła się nowa funkcja Kreator Płatności. Dzięki temu można w szybki sposób przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę ustaloną do zapłaty. W kreatorze widoczna jest kwota należnych składek, a dodatkowo można doliczyć odsetki na bieżący dzień lub na następny dzień roboczy, uwzględnić płatność w drodze i deklarację w drodze, wprowadzić inną dowolnie wskazaną kwotę i zapłacić elektronicznie.
1: Najczęściej z aplikacji mobilnej wysyłany jest wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie Dwa dni, które łączą pokolenia, realizowanym pod patronatem wojewody podkarpackiej. Konkurs jest elementem uruchomienia i praktycznego wdrożenia innowacji społecznej przygotowującą seniorów do podejmowania działań z dziećmi i młodzieżą. Do udziału organizatorzy zapraszają kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, dzienne domy seniora, KGW, stowarzyszenia, fundacje oraz inne zorganizowane grupy senioralne działające na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie jest proste. Trzeba nagrać krótki, maksymalnie minutowy film i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie wasza grupa powinna spędzić z nami dwa dni i uczestniczyć w innowacyjnych warsztatach międzypokoleniowych. Na zwycięską grupę czeka bezpłatny dwudniowy pobyt w Zielonej Przystani Pokoleń w Brzozowie, obejmujący nocleg, wyżywienie, warsztaty, zajęcia integracyjne oraz działania międzypokoleniowe. Konkurs trwa do 16 października.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W sobotę Osławica stała się pasterskim sercem Podkarpacia. Przy bacówce u Franosa odbył się tradycyjny podkarpacki osąd, wyjątkowe wydarzenie na szlaku kultury wołoskiej, które przyciągnęło setki mieszkańców oraz turystów pragnących na własne oczy zobaczyć widowiskowe zakończenie sezonu pasterskiego. Osot to piękne widowisko folkowe, jednak w tradycji pasterskiej to jeden z najważniejszych momentów w roku, mówi baca Władysław Franos.
6: Osad jest wszędzie, czy w Bieszczadach Niskich, czy w Zakopanem, to jest wszystko jednakowe, nie? Bo to jest wszystko spędzanie tych głowiec, koniec tego wypasu, nie? No to jest po Michale, to tak się gorąco można bawić po Powale, nie? Bo to jest, to się te łowce już łazgania, nie? Kłodzy jest zadowolony, że tu jest bej ten koniec, że tu fajnie przeszło to lato, nie? Nie kłodzy ta obsługa nawet, co jest, co tu koło tego robi, też już jest zadowolona. Nie, a resztę se potem przychodzą gazdowie, rozbierają się swoje, nie? W tej jest koniec. To jest łosot.
1: Sobotnie święto to nie przypadek, ale celowe i konsekwentne pielęgnowanie tożsamości regionu. Zwrócił na to uwagę wójt gminy, przypominając historyczny kontekst tych terenów. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
7: W przyszłym roku będzie 15 rok i też nawet myślimy o tym, żeby temat mocno poszerzyć, bo swego czasu udawało nam się realizować tę imprezę, te wydarzenie w dwóch dniach. To była sobota i niedziela. Część była właśnie tutaj na Osławicy, a druga część tak dzisiaj, czyli redyk, spędzanie owiec do koszar, no i osąd, czyli osądzenie niejako, bo jednak baca się musi rozliczyć z plonów i z tych owiec. On musi wydzielić owce, bo te owce pochodzą od innych gospodarzy, a on natomiast podpisując z nimi taką pewną umowę, przygarnął te wszystkie tutaj owce, stąd największe stado tutaj ma, no i potem musi się rozliczyć. Liczyć, a to nie zawsze będą wszystkie owce, bo niektóre zostały zjedzone przez wilka, więc trzeba będzie jakoś temat osądzić.
1: Po oficjalnym powitaniu gości przez bacę Władysława Franosa uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać fascynujących opowieści o dawnych zwyczajach pasterskich. Tradycyjnemu obrzędowi rozpalenia watry towarzyszyły dynamiczne występy, o których muzyczną oprawę zadbała kapela góralska. Na przybyłych czekała darmowa degustacja tradycyjnych potraw kuchni pasterskiej oraz świeżych bieszczadzkich serów.
8: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano!
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

Dzień dobry Pani i wszystkim słuchaczom Klasik. Chciałbym Ci powiedzieć obowiązkowo w całości. Miłego dnia od najlepszego słuchacza. Dzień dobry i witam gorąco oczywiście. No mam taką nadzieję, że ten dzień będzie cudowny dla wszystkich. Oby tak było. Jeszcze przy takich rytmach. Fiu, fiu, fiu.

Proszę o utwór Wenus, zakochani z Wojem Anuszkiewiczem. Pozdrowienia dla zakochanych i wszystkich słuchaczy i prowadzących. Dziękujemy. Mam nadzieję, że reszta też usłyszała, a jak nie, to przekażę. Dużo, dużo miłości dla Was także. No, jaki piękny utwór nam się szykuje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama. Trendy Radio.
2: Dla kochanej Edytki z gorącymi pozdrowieniami słonecznego jesiennego dnia od kochającego Wojtka. Ktoś taki jak ty zdarza się tylko raz. Oj, pani Edytka to musi być zachwycona, no prawie że codziennymi SMS-ami od pana Wojtka. Ale jesteście słodcy. Mega, no to gramy.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Gorące pozdrowienia dla Rico Bandito od kolegów z pracy. Trzeba się rozgrzać jakoś, więc piosenka Jesteś szalona dla ciebie. Rico, mówisz masz? No mam nadzieję, że zrobi się trochę cieplej wszystkim. Yeah.

0: Dobra, ja uciekam. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie też, żeby dbać o siebie w tym jesiennym, przeziębieniowym czasie, bo niestety, ale sezon już w pełni. Nawet mnie katar coś dorwał. Mam nadzieję, że zwalczę to jakoś na pewno. Dobra, Filip Waćkowski przejmuje antenę. Ja wam życzę dobrego dzionka. Do później. Cześć.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
3: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
4: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
3: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
5: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
3: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
2: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
6: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
2: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
7: Dzisiaj w naszym regionie do 13 stopni i uwaga, to jest najcieplejsze miejsce w kraju. Podkarpacie, Małopolska, najcieplej dziś 13 stopni, nawet sporo słońca. Ta 13 to zarówno w Tarnowie, Dębicy, Gorlicach, Jaśle, Krośnie czy Sanoku. W nocy z poniedziałku na wtorek od 3 kresek w Sanoku przez 4 w Jaśle do 5 w Tarnowie.
8: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master. Atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Poniedziałek oczywiście trwa, moi drodzy. Czy to jest najgorszy dzień tygodnia? Bo tak się kojarzy. Okazuje się, że według badań nie, że poniedziałki tak naprawdę to całkiem lubimy. Bo odpoczniemy sobie w pracy, od rodziny na przykład. W każdym razie najgorszym dniem tygodnia według większości odpowiadających to jest wtorek. I według badań też, bo część osób podłączano do jakichś urządzeń w ogóle, wtorek jest najgorszy. Bo tak, weekend to już tylko wspomnienie, zdążyliśmy się od niego już zmęczyć, w poniedziałek byliśmy wypoczęci, natomiast do kolejnego, ho, ho, ho, to hen. Więc nie ma co narzekać, dzisiaj nie jest najgorszy dzień tygodnia. A jaka jest gorsza wiadomość? No jutro jest wtorek.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: W Polsce jest ponad dwa razy więcej psów i kotów niż dzieci. Psów i kotów jest mniej więcej 16 milionów, a dzieci i młodzieży do 17 roku życia 6,5 miliona. Za rok będą wybory. No jakbym był politykiem, to obiecałbym 300 plus na kotka, pieska albo spacerowe plus. Przynajmniej bycie w koalicji zapewnione.

każdego dnia jest jakieś święto. Kto dziś świętuje? Właśnie 12 października 1990 roku Sejm powołał Straż Graniczną. No to wszystkim strażnikom granicznym spokojnej pracy, bo w ostatnich latach w naszym regionie też oczywiście tej pracy jest zdecydowanie dużo więcej niż wcześniej. Z drugiej strony, no, mogą przynajmniej być pewni, że robota stabilna i zwolnień raczej nie będzie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Protest głodowy w szpitalu w Sanoku trwający od 8 października drastycznie przybiera na sile. Bierze w nim udział już ponad 50 pracowników, którzy całkowicie zrezygnowali z soków i piją wyłącznie wodę. Z powodu skrajnego wycieńczenia organizmu u kilku osób konieczna była pilna interwencja medyczna, a jeden z protestujących trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Pomimo ogromnego osłabienia personel wykazuje się wielką odpowiedzialnością. Pracownicy normalnie realizują swoje dyżury, opiekują się pacjentami, a na miejsce protestu wracają natychmiast po pracy. Główną przyczyną dramatycznej akcji jest gigantyczne zadłużenie placówki przekraczające 200 milionów złotych oraz obcięcie pensji pracowników o 30%. Połączone związki zawodowe domagają się natychmiastowego odwołania nowej dyrekcji, zarzucając jej brak dialogu oraz prowadzenie polityki zmierzającej do masowych zwolnień, mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Protest jest efektem wielu działań, które tu się wcześniej wydarzyły. Była najpierw złożona skarga na działanie pani dyrektor, potem takie ogólne wotum nieufności, które polskie związki zawodowe się zgodziły z tą oceną i wygłosiliśmy to wotum nieufności wobec pani dyrektor na Radzie Powiatu. To zostało jakby przemilczane do tej pory. No i potem wydarzyły się tutaj różne takie sytuacje, w których no, założyliśmy, że to jest taki styl zarządzania, który polega na kompletnym pomijaniu związków zawodowych, tej współpracy, która jest konieczna w zakładzie. No i my się nie godzimy po prostu na łamanie praw pracowniczych. Nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego typu relacji z pracodawcami, którzy wcześniej tutaj, z innymi dyrektorami, którzy tu wcześniej byli, mimo że zawsze sytuacje były napięte między związkami a pracodawcami. Byliśmy w stanie prowadzić normalny dialog. Tutaj tej możliwości nie ma.
1: Pracowników z Sanoka wspierają już delegacje związkowe z innych miast, między innymi z Lublina i Leska. Na dziś zwołano Radę Powiatu Sanockiego na temat postulatów związków zawodowych Sanockiego Szpitala.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Już dzisiaj rozpoczyna się w Tarnowie nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Mieszkanie za Remont. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada. Osoby, które chcą wziąć udział w programie, muszą spełnić określone warunki. Mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Najemca wykonuje remont na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Ponadto jest zwolniony z czynszu w okresie wykonywania remontu. Lokal przeznaczony do remontu należy wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zachęca do udziału w spotkaniu autorskim z Piotrem Łopuszańskim. Autor zaprosił uczestników do spojrzenia na postać Kopernika z innej perspektywy poprzez fakty odkrywane na nowo, historie, zagadki, które przez lata narosły wokół jego biografii. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Chcemy, żeby właśnie mieszkańcy osiedla Kopernika, mieszkańcy Jasła dowiedzieli się troszkę więcej o tej postaci. Opowie o wszechstronnie uzdolnionym torunianinie, którego odkrycie zmieniło sposób, w jaki człowiek spojrzał na wszechświat. Będzie to zdecydowanie czas, podczas którego nasza biblioteka, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, zmieni się w miejsce spotkań literatury, ale też historii i astronomii. A spojrzenie w niebo stanie się początkiem opowieści o człowieku, który zmienił nasze myślenie o świecie.
1: Spotkanie odbędzie się 16 października o godzinie 17 w chwili numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
0: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
5: O, lepiej się wyśpisz. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej, tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
11: Reklama.

wyjątkowy stan. Słuchajcie, 77% Polaków, bo przeprowadzono takie badania, 77% Polaków chce mandatów za hejt i wyzwiska w mediach społecznościowych. Czyli ten mem, że halo policja, no proszę przyjechać na Facebooka, to niebawem może być rzeczywistością.

0: Wracam sobie jeszcze do kalendarza. 12 dzień października. Wiecie, jakie to jest święto? Dzień bezpiecznego komputera. I tak sobie przypomniałem, może też pamiętacie, jak kończąc korzystanie z komputera trzeba było poczekać, aż wyświetli się komunikat: teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer. Też to pamiętasz, tak jak ja? Co, też cię już ze starości plecy pobolewają?
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasie. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
3: Osobam na pana prezydenta.
4: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
3: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
1: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
7: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
6: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
1: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj bez opadów deszczu, pogodnie, no i do 13 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Natomiast w nocy 3 stopnie w Sanoku, 4 w Jaśle, 5 w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia od 11 do 13. W tym tygodniu mogą pojawić się też przymrozki.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Poniedziałek, jesienny poniedziałek oczywiście. I tak sprawdzam. Dla Zodiakar to będzie coś. Jesteśmy w znaku wagi. I sobie myślicie, będzie mówił człowiek teraz o horoskopach? Nie. Ja uważam, że wszystko się zgadza, że teraz jest znak wagi na początku jesieni. Bo po lecie trochę sobie folgujemy i waga faktycznie nam rośnie.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio i belgijski projekt muzyki dance. Tym razem będziemy przedstawiać twórczość od Lasgo, który na początku lat 2000 mocno zaznaczył swoją obecność na europejskich parkietach. Największy rozgłos temu trio przyniósł singiel Something z 2001 roku z charakterystycznym wokalem Evie Goffin. Później zespół przeszedł istotną zmianę. Nową wokalistką została Jelly Van Dyl, wyłoniona w belgijskim programie telewizyjnym. To właśnie z nią Lasgo rozpoczęło kolejny etap działalności. Tonight, numer, który zagramy już teraz, przypomina o tym, jak belgijska scena dance potrafiła łączyć klubową energię z melodiami, które świetnie sprawdzały się również chociażby na listach przebojów. Płyta tygodnia w Trendy Radio, Lasgo i Tonight.

poniedziałek, gdzieś tam się budzimy, często pierwsze co? No to telefon. A jak to wygląda w przypadku nastolatków? Przeprowadzono badania i okazuje się, że statystyczny polski nastolatek w telefonie, w komputerze, ogólnie w internecie spędza 5 godzin dziennie. No, czyli widzicie, no, niby już starzy, a jednak w niektórych kwestiach nadal możemy się poczuć jak nastolatki.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Przemyskiej, Lwowskiej oraz ulicy Bony. Wolniej troszkę przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki i Jagiellońskiej. Zobaczmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taksi Krosno.
2: Dzień dobry. Jedziemy przez Krosno. Dzisiaj no, są trochę utrudnienia. I tak zaczynamy od strony Jasła. Tutaj spowolnienie ulica Jana Pawła, w obu kierunkach ulica Rzeszowska, Zręcińska, Lotników, Burzaka, Czajkowskiego, ulica Łukasiewicza. Jedziemy później w stronę miasta, Podwale, Tkacka, łącznik z Bohaterów już jest przywrócony do jazdy, także już połączenie z dalszy ciąg Bohaterów z ulicą Lwowską jest przejezdny. No i ulica Legionów, Bursaki, Korczyńska, Okrzej, no są zakorkowane. Dzisiaj spore utrudnienia są przy wlocie do Krosna i wylocie z Krosna w stronę miejsca piastowego na Bieszczadzkiej. Bardzo długo trzeba oczekiwać. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Na obecną chwilę dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy za informację. Przyjeżdżamy w stronę Jasła, gdzie nogę z gazu ściągamy przed rondem Solidarności na ulicach Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Nie rozpędzajmy się też na Mickiewicza, Jagieły i Szajnochy oraz na Metzgera. Ruch w Gorlicach zwalnia na ulicach Kościuszki, Parkowej, Bieckiej, Sienkiewicza, Mickiewicza i Legionów.
0: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaśle został poinformowany o kierowcy krosa, który może być pod wpływem alkoholu. Do miejscowości Pielgrzymka udali się policjanci z komisariatu w Nowym Żmigrodzie, którzy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocyklem. Kierowcą jednośladu okazał się być 17-letni mieszkaniec gminy Jasło. Nastolatek nie miał kasku na głowie oraz nie posiadał prawa jazdy. Dodatkowo kros, którym się poruszał, był niezarejestrowany i nieubezpieczony. Mundurowi sprawdzili także stan trzeźwości 17-latka. Okazało się, że był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 0,7 promila alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli motocykl, a chłopca przekazali pod opiekę matce. Teraz o tym, jakie konsekwencje poniesie nastolatek, zadecyduje sąd. Nowe tereny zielone, większa retencja wód opadowych i ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła. To główne cele projektu Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu, etap drugi. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań, które mają zwiększyć odporność miasta na skutki zmian klimatu. Planowane inwestycje obejmą rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, poprawę gospodarowania wodami opadowymi oraz tworzenie bardziej przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych. Zakres projektu obejmuje 6 zadań, których wspólnym celem jest lepsze przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym intensywne opady i wysokie temperatury. Projekt obejmuje także inwestycje związane z infrastrukturą parkingową. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 10,8 miliona złotych, a rekomendowana kwota dofinansowania to blisko 9 milionów.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Świadczenie 800+ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTY, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy prowadzony w tym państwie. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub systemu naszej bankowości elektronicznej.
1: W województwie podkarpackim na okres świadczeniowy 2026-2027 od lutego bieżącego roku do ZUS wpłynęło już niespełna 237 tysięcy wniosków na przeszło 378 tysięcy dzieci.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł za kilogram.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

przeprowadzono badanie, wychodzi, że przeciętny polski nastolatek każdego dnia w internecie spędza 5 godzin. Czy to na telefonie, czy to na komputerze. I zobaczcie, jak to jest. Kiedyś za młodego człowiek marzył, że jak będzie dorosły, to będzie mógł siedzieć przed komputerem ile wlezie, że cały dzień spędzi przed komputerem. Tylko wtedy człowiek nie przypuszczał, że to siedzenie jako dorosły przed komputerem to wcale nie będzie granie w Simsy.

czy są tragiczne historie, które można zawrzeć w dosłownie jednym zdaniu? Oczywiście, że tak. Trwa sezon grzybowy. Znalazłem w internecie taki komentarz, no taką można by powiedzieć smutną historię, bardzo smutną. Uwaga. Nowo poznanej dziewczynie zdradziłem swoje miejsce z grzybami. Kontakt się później urwał. No ja na miejscu autora od razu szedłbym na policję. Przecież to ewidentne wyłudzenie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
2: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest i jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
4: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku, choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
2: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
1: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
5: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
1: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
6: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
1: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: W tym tygodniu czekają nas przymrozki, ale jeszcze nie tej nocy, bo z poniedziałku na wtorek 3 stopnie powyżej zera pokażą termometry w Sanoku i Krośnie, 4 w Jaśle, nawet 5 w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia od 11 do 13 i więcej chmur niż dzisiaj, choć bez opadów deszczu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
10: Muzyka i głos AI.
11: Co

0: Bitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. A teraz...

0: czy AI zabierze pracę lekarzom? Okazuje się, że na przykład w Stanach Zjednoczonych powoli to następuje w pewnej formie. I będę mówił o tym w tej godzinie, chociaż wiecie, no, jak mówią kanibale, AI człowieka nie zastąpi. Jesteśmy po 15, to oczywiście popołudnie w Trendy Radio. W tej godzinie pojawią się też oferty zatrudnienia, czyli giełda pracy na 101.9 oraz 95.2 FM.
1: Trendy Radio 101.9 i 95.2 FM.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 9 października 2026 roku. Barber Rymanów, elektryk Sulistrowa, florysta staż Krosno, kasjer sprzedawca Krosno, kasjer sprzedawca Rymanów, kierowca dostawca Krosno, kierowca samochodu ciężarowego kategoria C plus E Krosno, kierowca samochodu dostawczego Krosno, kosmetyczka manicurzystka Rymanów, kosmetyczka staż Korczyna, lekarz dentysta Krosno, malarz proszkowy Sulistrowa, młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego Krosno, monter rurociągu do znajomości rysunku izometrycznego Jedlicze, nauczyciel matematyki 4,18 etatu Krosno, operator betoniarni Pustyny, operator koparki Krosno, osoba do podawania posiłków pacjentom Iwonic Zdrój, osoba prowadząca, asystująca na zajęciach sportowych Krosno, pomoc kuchenna staż Krosno, pomoc kuchenna staż Krosno, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik montera rurociągu ze znajomością rysunku izometrycznego Jedlicze, pomocnik montera tras kablowych Sulistrowa, pracownik biurowy staż Iskrzynia, pracownik biurowy staż Krosno, pracownik do spraw utrzymania ruchu Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ochrony Jedlicze, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownica restauracji McDonald's Krosno, robotnik budowlany Sulistrowa, robotnik budowlany Rymanów, spawacz Sulistrowa, spawacz Mikmak Krosno, spawacz TIK Jedlicze, specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, sprzedawca kasjer, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca Sieniawa, ślifierz Sulistrowa, ślusarz Krosno, ślusarz Krosno, ślusarz monter tras kablowych Sulistrowa, ślusarz Sulistrowa, wychowawca w placówkach oświatowych wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej staż Rymanów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, 1,99 zł za kilogram. Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Objazd dróg regionu rozpoczniemy od raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
3: Na podkarpackich drogach dzień mija w miarę spokojnie. Policjanci pracują na miejscu wypadku, do którego doszło przed południem w Tarnobrzegu. Na ulicy Władysława Sikorskiego kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył osobowego Forda, a ten z kolei uderzył w stojącego przed nim Volkswagena. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, które trafiły do szpitala. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Policjanci wyjaśniają także okoliczności zderzenia busa i osobowej Skody, do którego doszło około godziny 13.30 w Rzeszowie na ulicy Hetmańskiej. Do niegroźnej kolizji busa i osobowej Toyoty doszło także około godziny 14 w Stalowej Woli na ulicy Solidarności. W tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany.
2: Dziękujemy za informację. Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, ulicy Parkowej, Mickiewicza, Legionów oraz ulicy Stawiska, Noga z Gazu także na Sienkiewicza, Węgierskiej oraz przy wyjeździe w stronę Biecza. Wyjaśnia sporo zwalniamy na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz w ścisłym centrum miasta, troszkę wolniej 3 maja Kołłątaja, Mickiewicza i ulicą Metzgera. W Krośnie ruch hamuje na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości, ulicy Korczyńskiej, troszkę wolniej jedziemy ulicami Podwale, Czajkowskiego i Jagiellońską. Zamknięty nadal przejazd na ulicy Grodzkiej, utrudnienia remontowe również na ulicy Jana Pawła od dłuższego czasu tam występują. Tłocznie się robi na ulicy Bieszczadzkiej w stronę miejsca piastowego. Utrudnienia także na krawie 28 tuż przed Rymanowem. Na koniec odwiedziny Sanok. Korkuje się ulica Lipińskiego oraz wyjazd w stronę Zagórza. Wolniej ulicami Lwowską. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Bony i Przemyskiej, a także na ulicach Dmowskiego i Rymanowskiej w stronę Ronda Beksińskiego.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Niedzielna msza święta w kościele w Czeluśnicy pod Jasłem została przerwana. W trakcie porannego nabożeństwa doszło do niebezpiecznej sytuacji. Agresywny 35-latek wtargnął do prezbiterium i zaatakował odprawiającego mszę księdza. Tragedii udało się uniknąć tylko dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji samych wiernych. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Wczoraj po godzinie 8 jasielscy policjanci interweniowali w kościele w miejscowości Czeluśnica. Interwencja dotyczyła tego, że jeden z mężczyzn miał naruszyć nietykalność cielesną księdza. Policjanci ustalili, że 35-latek, mieszkaniec gminy Tarnowiec, wszedł podczas odprawiania mszy świętej i uderzył kapłana w rękę. Natychmiast interweniowali uczestnicy mszy świętej i obezwładnili tego mężczyznę. Kiedy policjanci przyjechali do kościoła, ten 35-latek przebywał w zakrystii, wypowiadał się irracjonalnie, był agresywny. Prawdopodobnie to zachowanie mogło wynikać ze stanu jego zdrowia, dlatego policjanci zadysponowali na miejsce załogę karetki pogotowia, która postanowiła przetransportować 35-latka na konsultację. W tym zakresie jasielska policja prowadzi postępowanie, a właściwie czynności sprawdzające z trzech artykułów z kodeksu karnego, mianowicie 195, 196 i 217.
1: Z powodu skrajnie nielogicznych tłumaczeń i widocznego roztrzęsienia mężczyzny, policjanci zdecydowali o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował 35-latka do szpitala na specjalistyczną konsultację psychiatryczną. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w sobotę około godziny 5:20 na ulicy Podkarpackiej w Krośnie w ciągu drogi krajowej 28. Jak wynika z ustaleń, kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen zjechała z jezdni, uderzyła w barierę energochłonną, a następnie pojazd przewrócił się na bok. Prawdopodobnie kobieta zasnęła za kierownicą, w wyniku czego straciła panowanie nad samochodem i zjechała z jezdni. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ratownicy udzielili pomocy kierującej, która po przebadaniu została przewieziona do szpitala. Kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. Zakończono budowę placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w miejscowości Prusiek. Nowa przestrzeń została wyposażona w urządzenia, które zachęcają do aktywnej zabawy, ruchu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ramach inwestycji wykonano także ogrodzenie panelowe oraz bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych. Na placu zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać sprawność ruchową, ćwiczyć równowagę i wspólnie spędzać czas. Na najmłodszych czekają m.in. zestaw zabawowy zamek, huśtawka typu bocianie gniazdo, bujaki, karuzela platformowa z siedziskiem, urządzenie wspinaczkowe. Dodatkowo zamontowano ławkę z oparciem, kosz na odpady i tablicę informacyjną. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 188 tysięcy złotych.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Jeśli jesteś seniorem i masz bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, a wciąż chcesz być osobą aktywną i pracować, weź udział w bezpłatnych konsultacjach w ramach Biura Karier dla Seniora organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Spotkania odbędą się w trzech terminach. Pierwsze już w październiku. Seniorzy mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przygotowania lub aktualizacji CV z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Dowiedzą się, jakie są aktualne dostępne oferty pracy. Podczas konsultacji uczestnicy zasięgną informacji o szkoleniach, możliwościach podnoszenia kwalifikacji oraz programach aktywizacyjnych. Konsultacje zaplanowano 21 października, 18 listopada i 9 grudnia. Godzinne spotkania rozpoczynają się o godzinie 14:30. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach zaprasza do udziału w drugim powiatowym konkursie plastycznym Leśne Opowieści. Konkurs jest okazją do rozwijania dziecięcej wyobraźni, wrażliwości artystycznej oraz zainteresowania przyrodą i bogactwem leśnego świata, mówi Tomasz Kubala, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
4: Konkurs jest skierowany do młodzieży i dzieci z powiatu gorlickiego. Tematem głównym konkursu, jak sama nazwa wskazuje, są leśne opowieści, czyli chodzi o to, żeby dzieci i młodzież, która weźmie udział w konkursie, uruchomiła swoją wyobraźnię dotyczącą właśnie natury, rzeczy, które są związane właśnie z lasem. Chciałbym, żeby ten konkurs, który po raz kolejny jest organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, rozrósł się do coraz ciekawszych, większych form. Na ten moment, tak jak mówię, zapraszamy wszystkich chętnych z powiatu gorlickiego.
1: Prace można składać do 30 października.
0: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy w Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
5: Lepiej się wyśpisz.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie. To był

0: W jednym z amerykańskich stanów Iowa sztuczna inteligencja dostała uprawnienia lekarskie, ma normalnie wystawiać recepty. To zobaczcie, no nie jak na filmach, maszyny, żeby zgładzić ludzkość, nawet nie muszą strzelać. Wystarczy, że złe leki przepiszą. Ale ciekawe, czy dałoby radę wprowadzić to w Polsce. AI z uprawnieniami lekarza. Ale nie, no, raczej nie. Jak AI dojeżdżałoby do pracy Porsche?
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Radio 101 i 9 FM. Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Przenieśmy się do jesieni 1999 roku, konkretnie do 12 października. Co było jednym z ostatnich hitów lat 90. Kryśka Aguilera, która wyłoniła się, można by powiedzieć, z klubu Myszki Miki. To była w ogóle niezła ekipa. Christina Aguilera, Britney Spears czy Justin Timberlake. Christina Aguilera pod koniec lat 90. wylansowała ogromny przebój, chyba jeden z największych jej kariery do dziś, Jenny in a

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
1: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
4: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
1: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfen Max to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
5: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
1: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą 3 stopnie w Sanoku i Krośnie, 4 w Jaśle, no i maksymalnie 5 w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia od 11 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, od 11 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, do 12 w Tarnowie i Dębicy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
3: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 50 groszy za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Podatek cukrowy zdrożeje. Mówiłem już o tym kilka dni temu. No od 1 stycznia napoje mają być droższe, ale zdrożeje też alkohol, bo akcyza również w górę. I widzę taki nagłówek w internecie: posłowie podatkami chcą zadbać o nasze zdrowie. No, wiadomo. Jak skręcę kostkę, to okładam ją sobie deklaracją skarbową.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach. Pan na dzień 9 października 2026 roku. Pielęgniarka, miejsce pracy Klimkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Inżynier elektryk, miejsce pracy Lipinki. Księgowy, miejsce pracy Gorlice. Pracownik do spraw kadr i płac, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG i MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Glazurnik, praca w Niemczech. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca teren powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepańcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech i w Polsce. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. I krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i zespół Lasgo, czyli dance z początku XXI wieku. W przypadku tej ekipy zmiana wokalistki nie oznaczała końca projektu. Jelly Van Dill zadebiutowała w tej roli w utworze Out of My Mind, wydanym w roku 2008. Singiel znalazł się później na albumie i dotarł do pierwszej dziesiątki wielu list przebojów na starym kontynencie. Płyta tygodnia w Trendy Radio, Lasgo i Out of My Mind.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj przed południem na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu rozegrały się dramatyczne sceny. Agresywny mężczyzna uzbrojony w nóż kuchenny zmierzał w kierunku przechodniów, a następnie zaatakował interweniujących funkcjonariuszy. Policjanci zostali zmuszeni do użycia broni palnej. Ranny napastnik zmarł po przewiezieniu do szpitala, wyjaśnia nadkomisarz Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
2: Kilkukrotnie wezwali go do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna jednakże nie zastosował się do wydanych poleceń i ruszył w kierunku policjantów, trzymając nóż w ręce. Policjanci w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem użyli środka przymusu bezpośredniego w postaci paralizatora, jednak okazało się to bezskuteczne. Agresywny mężczyzna ruszył w kierunku policjantów. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia policjantów jeden z nich oddał strzały w kierunku napastnika. Zabezpieczane są zapisy kamer monitoringu, ustalani są świadkowie. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
1: Ciało 41-latka zostanie poddane sekcji zwłok.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Sytuacja w szpitalu specjalistycznym w Sanoku staje się coraz bardziej dramatyczna. Trwający od 8 października protest głodowy personelu medycznego drastycznie przybrał na sile. Liczba protestujących przekracza 50 osób. Po przejściu na restrykcyjną głodówkę stan zdrowia kilku uczestników gwałtownie się pogorszył, co wymagało interwencji lekarskiej, w tym hospitalizacji jednej osoby na SOR-ze. Pomimo skrajnego wycieńczenia pracownicy nie odeszli od łóżek pacjentów i rzetelnie realizują swoje codzienne obowiązki służbowe. Bezpośrednią przyczyną konfliktu jest kryzys finansowy szpitala. Zadłużenie placówki sięga ponad 200 milionów złotych, co poskutkowało obniżeniem wynagrodzeń pracowników o 30%. Połączone związki zawodowe domagają się dymisji nowego kierownictwa, któremu zarzucają unikanie dialogu oraz plany masowych zwolnień. Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
4: Protest jest efektem wielu działań, które tu się wcześniej wydarzyły. Była najpierw złożona skarga na działanie pani dyrektor, potem takie ogólne wotum nieufności, które polskie związki zawodowe się zgodziły z tą oceną i wygłosiliśmy to wotum nieufności wobec pani dyrektor na Radzie Powiatu. To zostało jakby przemilczane do tej pory. No i potem wydarzyły się tutaj różne takie sytuacje, w których no, założyliśmy, że to jest taki styl zarządzania, który polega na kompletnym pomijaniu związków zawodowych, tej współpracy, która jest konieczna w zakładzie. No i my się nie godzimy po prostu na łamanie praw pracowniczych. Nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego typu relacji z pracodawcami, którzy wcześniej tutaj z innymi dyrektorami, którzy tu wcześniej byli, mimo że zawsze sytuacje były napięte między związkami a pracodawcami. Byliśmy w stanie prowadzić normalny dialog. Tutaj tej możliwości nie ma.
1: Trwają rozmowy zarządu powiatu sanockiego dotyczące sytuacji miejscowego szpitala. Dziś zostało zwołane posiedzenie, na którym jednak nie pojawili się protestujący związkowcy. Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
5: No niestety żaden ze związków nie pojawił się na spotkanie. Była pani dyrektor, byli członkowie zarządu, była pani kadrowa, główna pielęgniarka, byli prawnicy reprezentujący szpital, no bo chcieliśmy dzisiaj na zarządzie wyjaśnić raz ostatecznie, bo z jednej strony pani dyrektor przedstawiała nam jedną sytuację, związkowcy przedstawiali drugą. Chcieliśmy w obecności dwóch stron wyjaśnić wszystkie sporne kwestie i wtedy podjąć ostateczne decyzję. My jako zarząd nie wykluczamy odwołania pani dyrektor, tylko w obecności dwóch stron to wyjaśniać na zarządzie.
1: Zarząd powiatu chce wrócić do rozmów ze związkowcami w najbliższą środę. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach w dniu 9 października około godziny 9 otrzymała zgłoszenie od pedagoga szkolnego o groźbach pozbawienia życia kierowanych przez ucznia wobec całej społeczności szkolnej. Mówi podkomisarz Gustaw Janas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
6: Jak się okazało, wychowawca klasy ustalił, że na zamkniętej grupie klasowej 16-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego zamieścił nagranie, na którym kieruje groźby pozbawienia życia pod adresem całej społeczności szkolnej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach natychmiast udali się do jednej z gorlickich szkół średnich, gdzie zatrzymali nieletniego. 16-latek w rozmowie twierdził, że zrobił to dla żartu.
1: Po przeprowadzeniu stosownych czynności i ustaleń nieletni został przekazany jeszcze tego samego dnia do dyspozycji sądu rodzinnego w Gorlicach.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej, tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
4: Reklama.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe z regionu. Łukasz Michtal, zapraszam. Stal Mielec wygrała z Wartą Poznań 2-1 w meczu przed własną publicznością. Gospodarze oba gole zdobyli już w pierwszym kwadransie spotkania, a autorem obu trafień był Marcin Cebula. W drugiej połowie goście zdobyli bramkę kontaktową, jednak mielczanie utrzymali prowadzenie do końcowego gwizdka. W czwartej lidze podkarpackiej Czarni Jasło przegrywali już 0-2 ze Stalą 2 Rzeszów, ale pokazali charakter i wolę walki do ostatniego gwizdka. W drugiej części odrobili dwubramkową stratę, a w doliczonym czasie gry Ihor Wanda wykorzystał rzut karny, zapewniając Jaślanom niezwykle cenne zwycięstwo 3-2. Na boiskach krośnieńskiej okręgówki Wiki Sanok wygrał hit, w Zarżynie utrzymał się na fotelu lidera. W meczu 10. kolejki rozgrywek klasy okręgowej zespół LKS Zarżyn przegrał z drużyną Wiki Sanok. Gospodarze już po kwadransie prowadzili 2 golami, lecz piłkarze lidera po zmianie stron odwrócili losy meczu i odnieśli 9. zwycięstwo w sezonie, nadal pozostając jedyną niepokonaną drużyną w lidze. W innym spotkaniu krośnieńskiej okręgówki w meczu 10. kolejki drużyna GKS Zamczysko-Odrzykoń wygrała na własnym stadionie z zespołem Przełęczy Dukla 4-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli dwukrotnie Patryk Peret oraz Jan Zych, a także Kamil Sieczkowski. Podopieczni trenera Waldemara Szafrana po raz pierwszy w trwającym sezonie wywalczyli komplet punktów na własnym stadionie. W następnych ligowych starciach Odrzykoń zagra z Nienaszowem, natomiast Dukla zagra na terenie lidera z Wiki Sanok. Jeszcze na chwileczkę

Pozostajemy na boiskach Krośnieńskiej Okręgówki. Podopieczni trenera Tomasza Palucha w meczu 10. kolejki pokonali na wyjeździe LKS Iwonka Iwonicz 2-1. Drużyna z Kołaczyc do przerwy prowadziła po trafieniu Oskara Turka. W 70. minucie goście podwyższyli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Norbert Kopera. W końcówce spotkania Alan Staszewski zdobył gola kontaktowego dla Iwonki, lecz gospodarze nie byli już w stanie doprowadzić do wyrównania. Piłkarze ręczni handball Stali Mielec przegrali u siebie z Industrią Kielce 27-34 w meczu 6. kolejki Lotto Superligi. Mielczanie przez początek spotkania utrzymywali kontakt z mistrzem Polski, jednak później goście przejęli inicjatywę i zbudowali przewagę, której nie oddali do końca spotkania. Aż 12 goli padło w meczu 9. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy w Przemyślu. Teksom Eurobus pokonał Futsal Świecie 11-1, prowadząc do przerwy 5-0. Przemyski zespół pozostaje niepokonany i jest liderem tabeli wspólnie z Piastem Gliwice. Czas jeszcze na doniesienia ze świata hokeja. W piątkowych meczach STS Sanok pokonał Podhale Nowy Targ 3-0. Rywale jak GKS Tychy przegrał z Komarch Krakowią 1-2, a GKS Katowice uległ Polonii Bytom również 1-2. W grupie, w której znajduje się sanocka hokejowa drużyna, na czele tabeli znajduje się Zagłębie Sosnowiec z dorobkiem 21 punktów. Tyle samo ma druga Polonia Bytom, a trzecie miejsce zajmuje KH Energa Toruń, który zgromadził 18 punktów.

0: najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Za moment 17, poniedziałkowe popołudnie oczywiście. Przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio, no a później jeszcze więcej trendy hitów, takich, z którymi tydzień można rozpoczynać. Zdecydowanie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
2: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
3: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
4: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
3: To pytani przeze mnie o instrukcje dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
5: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
3: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
6: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
3: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
6: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
3: Jest też poradnik bezpieczeństwa. Ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
1: A dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
7: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
1: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
8: Halo, halo, zapraszamy Was na prognozę pogody. 7 stopni w nocy, no już Marcinie coraz chłodniej z tego co widzę, ale jutro jest, jeszcze no, nie tak w miarę. No nie tak źle, ale potem będzie 2 stopnie, to już będziesz narzekał.
9: Rześko, miałem to powiedzieć. Rześko, jutro. Dobrze. 12 kresek, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz, 13 kresek, Ustrzyki, Lesko, tutaj w okolicach 11 stopnia Celsjusza,
8: tak, a w środę... może popadać, no, w środę również. Też. No właśnie, 10 stopni, także coraz chłodniej, no i w nocy z czwartku na piątek 4 stopnie, ale ze środy na czwartek w nocy już tylko 2.
9: A ja czekam takiej pogody.
0: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy. Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
10: Lepiej się wyśpisz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216 523.
14: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
16: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
9: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio. A w Trend Radio najfajniejsze i największe hity, bo teraz będzie na zamówienie. Co ostatnio zamówiłaś?
8: Marcin, słuchaj.
9: Oprócz pierogów.
8: Nowy trend zamówiłam na jesień.
9: A oprócz tego?
8: A, pierogi też były.
9: A co zamówiłaś jeszcze raz, bo coś tak przegapiłem?
8: Trend, nowy trend.
9: A, okej. Okay. A oprócz tego nic?
8: Nie,
9: buty,
8: na razie
9: pasek,
8: nie.
9: Co, a, palto? Palto? Po co ci palto?
8: To zima idzie.
9: Palto i
8: muszę jeszcze mieć nowe palto.
9: No, no
8: do
9: właśnie.
8: Pantofli.
9: No i co tutaj widzę w twoim koszyku jeszcze?
8: A, już powoli. Prezenty na święta, Marcin. Bo z dużo fajnych
9: bombki,
8: promocji.
9: Co ty opowiadasz?
8: No
9: buty
8: naprawdę,
9: na zimę?
8: Bo w sezonie, wiesz, jest drożej niż poza sezonem. No to
9: słuchaj,
8: trzeba wykorzystywać
9: ten okazję. Ten koszyk jest wart 3600.
8: No dlatego tylko na niego patrzę. Ale nie kupię. Tak tylko patrzę. I wiem, że jak tak popatrzę, to stwierdzę, że już tak się napatrzyłam, że nie będę tego chcieć. To jest, Marcin, chwyt marketingowy.
9: Ja popatrzę tu, na teledysk.
8: A, no to patrz.
9: No, czy karę, nie?
8: No karę.
9: 3600, ludzie.

0: Oj, pamiętamy, moi drodzy, wszystkie wzdychały, a my oczywiście prezentujemy Enrique Iglesiasa ja bardzo, wzdycham. Ale to bardzo serdecznie. Dalej wzdychasz, jak to wygląda? No proszę bardzo, no to ładnie. A to była serdeczna i ciepła dedykacja dla Pauliny od Roberta, który napisał tego SMS-a prosto z Bobowej. Pozdrawiamy Bobową. Piękne okolice, prawda?
1: Pewnie.
0: W ogóle powiat gorlicki jest przepiękny.
1: Tak.
0: No to teraz przenosimy się do Krosna. Gorąca dedykacja dla Justyny, która dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny.
1: Justyśka, dużo, dużo zdrówka od całej redakcji Trendy.
0: Ale przede wszystkim od twoich koleżanek. A konkretnie od jakich?
1: A, od Zuzi, Zosi. O, jakie...
0: I
1: też
0: Magdaleny.
1: Piękne imię, tak. Magdalena jest ogólnie takim wdzięcznym imieniem, nie Marcin?
0: Ty masz na drugie Magdalena?
1: Nie, Amalia.
0: Amalia?
1: Amalia.
0: A, Amalia. Pięknie.
1: Ładne.

0: Boys Bandy wyjątkowe, moi drodzy, na antenie Trend Radia.
1: Oj, bardzo. Marcinie, nie wiem, czy wiesz, stworzył się kolejny nowy...
0: Boys Band na okolicy?
1: Lale.
0: Jak?
1: Lale.
0: Lale?
1: Tak, nowy Girls
0: Od
1: Band.
0: Od Lalki?
1: No właśnie...
0: Ale gdzie? Gdzie?
1: W Polsce.
0: W Polsce?
1: Tak jest, nowy
0: Okej, okay, myślałem,
1: band.
0: Że tutaj gdzieś blisko, gdzieś lokalnie, bo
1: nie,
0: wiesz...
1: Nie, ale nas... coraz więcej tworzy się girls bandów i boys bandów też zresztą.
0: Liczę na ciebie, moja droga, no, że w końcu stworzysz taki fajny, ale
1: razem
0: taki wyjątkowy...
1: Z tobą.
0: Nie, girls
1: ja
0: band.
1: Ja ciebie widzę, ty będziesz głównym aktorem w każdym teledysku, Marcin.
0: Ja będę tam DJ-em, będę udawał, że gram na organach.
1: Dobra.
0: I co ty na to?
1: Jestem jak na lato.
0: A teraz dla Wiolki serdeczna i ciepła dedykacja. To jeszcze z wcześniejszego SMS-a od Łukasza w dopełnieniu. A teraz dla Eli, proszę bardzo. Bo dzisiaj sprząta to tu, to tam garaż.
1: No tak. Na jesień
0: droga,
1: już trzeba.
0: Ja do swojego garażu nie wiem, jak się zabrać. Czy od prawej, czy od lewej. Nie
1: no,
0: mam
1: bałagan okropny. Chodzę ostatnio do Marcina, taki bajzel.
0: Lepiej się nie wezmę
1: Marcin,
0: wcale. Wstyd. Wybiorę się po prostu.
1: No.
0: No wiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 4:00 strażacy zostali wezwani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Wola Rzędzińska. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Po godzinie 4:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w miejscowości Wola Rzędzińska. Po przybyciu strażaków zastano budynek gospodarczy w całości objęty ogniem. Drewniana wiata spłonęła wraz z wyposażeniem. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
1: Policja apeluje o czujność.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Policjanci z Krosna zatrzymali do kontroli 19-letniego kierującego motocyklem, który na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Młody kierowca został ukarany grzywną w wysokości 2,5 tysiąca złotych i stracił prawo jazdy, mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
4: W środę po godzinie 16:00 policjanci ruchu drogowego patrolowali drogą wojewódzką nr 990 w miejscowości Bajdy. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na rozpędzony motocykl marki Kawasaki, którego kierujący jechał z prędkością 115 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej brawurowo jadącego motocyklistę. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec powiatu Strzyżowskiego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, otrzymał 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Przekraczanie dopuszczalnych limitów prędkości to jedna z przyczyn wypadków drogowych. Nowe tereny zielone, większa retencja wód opadowych i ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła to główne cele projektu Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu etap drugi. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań, które mają zwiększyć odporność miasta na skutki zmian klimatu. Planowane inwestycje obejmą rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, poprawę gospodarowania wodami opadowymi oraz tworzenie bardziej przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych. Zakres projektu obejmuje 6 zadań, których wspólnym celem jest lepsze przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym intensywne opady i wysokie temperatury. Projekt obejmuje także inwestycje związane z infrastrukturą parkingową. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 10,8 miliona złotych, a rekomendowana kwota dofinansowania to blisko 9 milionów. Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Świadczenie 800+ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTY, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy prowadzony w tym państwie. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub systemu naszej bankowości elektronicznej.
1: W województwie podkarpackim na okres świadczeniowy 2026-2027 od lutego bieżącego roku do ZUS wpłynęło już niespełna 237 tysięcy wniosków na przeszło 378 tysięcy dzieci.
0: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
0: Reklama.

Rolf Kamiński i oczywiście Sherry Shell Lady w tym wykonaniu, tak to zabrzmiało. A to serdeczna i ciepła dedykacja, Monika, dla ciebie. Monika mieszka w Białymstoku, ale przyjechała w Bieszczady na całe wakacje. No i wspomina to fajnie. Bardzo fajnie wspomina. Dlaczego? No jasne, dla widoki niesamowite. I oczywiście mają to coś, prawda? MC Star i The Real McCoy, Runaway. Teraz zagramy specjalną dedykację dla wszystkich od Agnieszki z Sanoka. Jak zwykle jedzie do pracy. Dziewczyny, pozdrawiam was bardzo gorąco, szczególnie dzisiaj, no właśnie, Sylwię. I to jest dedykacja dla Sylwii, ale też dla naszego kochanego przełożonego Mariusza. Panie Mariuszu, widzi pan? Dziewczyny robią fajną niespodziankę dzisiaj. Niespodzianki możecie robić oczywiście wysyłając pozdrowienia i dedykacje. Numer do nas 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszty złoty plus VAT. Zapraszam jeszcze raz.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia, a w Trend Radio zawsze po godzinie 19.20. No cóż, tak, nasza wewnętrzna lista, która no też w pewnym sensie przyczynia się do tego, że wasze gusta są jakoś formowane.
2: I przeróżne,
1: jesteście
2: tak, dokładnie.
1: Bardzo, słuchajcie, na czasie z tym, co się dzieje w muzyce, a za to wszystko jest odpowiedzialna, za co ci bardzo dziękuję. Ania Minasio, moja koleżanka redakcyjna, i właśnie ona trzyma rękę na pulsie nad tymi wszystkimi hitami, które są bardzo świeże, które są takimi świeżynkami prosto z wytwórni. Dokładnie. Jak to układa się? No, układa się
2: różnie,
1: tak.
2: Różnie. Wylot Kygo i Higher Love z Whitney Houston, tak naprawdę na ficie. No, piękny kawałek.
1: Dlatego zawsze
2: ale
1: to fajnie
2: niestety,
1: brzmi, prawda?
2: Niestety to wylot, dokładnie. W propozycjach Cyril Breathless i Silva Bampa on Tonight jest to dwóch DJ-ów, z tym, że no, oni mają odmienne te style muzyczne. Cyril bardziej idzie w mainstream, a Silva Bampa zostaje jednak w takim garażowym brzmieniu.
1: Nie wiem, widzisz, Marcin, dopełniają się, prawda?
2: Co mam na myśli? Tak, bardzo. Chociaż Silva Bampa jest z Wielkiej Brytanii DJ, powiem ci,
1: może,
2: że on raczkuje, ale super, super.
1: Ale wiesz, wnosi taką świeżość, taki fresh stamtąd, nie?
2: No jest, jest.
1: Takie projekty są bardzo ciekawe. To druga propozycja, którą zaproponowałaś do naszej trendy listy i jeszcze jedna jest.
2: Cyril i Breathless.
1: Tamta była pierwsza.
2: Cyril już niejednokrotnie pokazał, że po prostu go uwielbiacie. No też niejednokrotnie gościł w programie, nawet na miejscu pierwszym. No i zobaczymy też, jak będzie tym razem. Niedawno jego kawałek z Britney Spears też wybił się. No może nie na miejsce pierwsze, ale w pierwszej dziesiątce był. Natomiast pierwsza piątka Sony Fodera i Say Something dzisiaj no w bardzo, bardzo dużym awansie. Ale to wszystko dzięki waszym głosom i mam nadzieję, że też tak zostanie. Na czwartym Justy Just A Little z Sam Harper na ficie, która no też pojawia się i znika jak bumerang, ale zobaczymy, czy no to miejsce pierwsze będzie. Lipka, czyli tak naprawdę nowość na rynku muzycznym Poza Tobą Nic, ma na swoim koncie współpracę z wieloma artystami ze świata hip-hopu, na przykład z Taco Hemingwayem. Nie wiem, Marcin, czy słyszałeś album, ale bardzo, bardzo dobry.
1: Właśnie nie. I tak,
2: no to musisz
1: żeby
2: posłuchać
1: być
2: się w
1: na
2: chwili.
1: Czasie na tym, znaczy być, że tak powiem, na bieżąco z hitami, to słucham twojej trendy listy, powiem
2: o,
1: szczerze.
2: Cieszę się bardzo.
1: To jest mój wyznacznik tego, co jest świeże.
2: Ale
1: poza
2: ogólnie,
1: tym nie wiem nic.
2: To nic, nie przejmuj się. Polski team za to radzi sobie bardzo dobrze w trendy liście. Bryska i Szklane Oczy na miejscu drugim.
1: Tak, to na twojej liście był na miejscu pierwszym.
2: Armin van Buuren i o, Everlasting.
1: I być może dzisiaj też będzie właśnie na miejscu pierwszym, ale tego nie zdradzamy, bo to oczywiście trend lista, wewnętrzna lista, która dzisiaj po godzinie 19.20 i prowadząca po prawej stronie tutaj jest. Tak. Oczywiście was zapraszam.
2: Zapraszam gorąco.
1: A teraz, moi drodzy, na udany tydzień dla wszystkich słuchaczy ekipy Trendy Radia pozdrawiam DJ Adam, prezentuje fajny hit.
2: To ja już wiem, że będzie mega.
1: Dawno tego nie było, proszę bardzo. Sam Chucks.

0: 9. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei. Więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami. Tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół. W razie potrzeby wchodzą też do środka.
2: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
1: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
3: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
1: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za 2 dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
7: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
6: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z 7 Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu. Egipto.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berchsem 5-7, 6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20:30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians, walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.
8: Zaglądamy na mapę pogody i cóż tutaj mamy, drodzy Państwo? Dzisiaj jeszcze nie powinno padać na termometrach w nocy w okolicach, no cóż, tylko 8 stopni i zachmurzenie umiarkowane. Jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. 14 w porywach do 25 to wiatry, a sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. 1025 hektopaskali jutro. W środę 10 stopni i opady deszczu. Możliwe zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. W czwartek przelotne opady deszczu. 10 w ciągu dnia, w nocy tylko 4. Z czwartku na piątek.
9: Reklama. Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
14: 795 216 523.
13: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Reklama.
15: Maksymalna dawka Trendy Hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
1: Po 17. Po 17.
8: Rozpoczynamy kolejną godzinę hitów od Tonight in My House. Ze mną właśnie Delacross. Taka wyjątkowa propozycja od Marcina Rogali na początek kolejnej godziny hitów i na początek kolejnego tygodnia. Pozdrawiam Was bardzo gorąco.

mocna i serdeczna dedykacja teraz dla kochanej i wspaniałej Jarzębinki, tak dokładnie napisał Elektryk Paweł. Pozdrawiając bardzo gorąco, dziękuję za miłe słowa. Z piątku też właśnie w tym programie, czyli w graniu na żądanie. I to serdeczna dedykacja też od Lelka. Pozdrawiamy gorąco, ale fajne pseuda. Cordial Everyday, bardzo proszę o zagranie tego przeboju dla naszego tatusia, który dzisiaj obchodzi swoje 60. urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzina z Sanoka, a konkretnie Monika i, no właśnie, Aleksander. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Fajnie pozdrowić swojego tatusia, prawda? Na antenie Trendy zawsze.

Nieco, no cóż, spokojniej zagraliśmy w tym momencie, no bo teraz serdeczna i ciepła dedykacja poleciała, a raczej pojawia się teraz dla Arlety z okolic Brzeska. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Michała w podziękowaniu za piękny weekend i za to, że mogliście naprawdę wypocząć właśnie nad Soliną. Pozdrowienia gorące i serdeczne również dla Treny. Dziękujemy serdecznie. Idźmy dalej. The Bronx, We Like The Rain. Teraz zagramy właśnie taką dedykację. Numer pojawił się chyba nawet od Marcina Rogalina niedawno. A teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Justyny i Wiolki z okolicy, no właśnie, Tarnobrzega. I prośba o zagranie tego przeboju.

lazurowe spojrzenie, takie posiada Wiolka. No tak napisał o niej Marcin, dedykując właśnie ten wyjątkowy przebój. Pozdrawiam również swojego szwagra, tak, Adriana. Dedykacja muzyczna również chodziła o grupę Baciary. A teraz, no właśnie, Alien Project i Take My Heart. To gorąca i serdeczna dedykacja dla wspaniałej osobki, jaką jest Ola. I oczywiście 100 lat z okazji urodzin. Pozdrowienia z Pilzna i dedykacja muzyczna.

0: Co by za przebojem, hit za hitem, u nas na antenie Trendy Radia, prywatka z Trendy. Zapraszam bardzo gorąco od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie 17. Pozdrawiacie, dedykujecie, a my prezentujemy oczywiście wielkie hity w ramach tych poszczególnych notowań. A teraz czas na serwis lokalny.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj przed południem na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu rozegrały się dramatyczne sceny. Agresywny mężczyzna uzbrojony w nóż kuchenny zmierzał w kierunku przechodniów, a następnie zaatakował interweniujących funkcjonariuszy. Policjanci zostali zmuszeni do użycia broni palnej. Ranny napastnik zmarł po przewiezieniu do szpitala, wyjaśnia nadkomisarz Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
3: Kilkukrotnie wezwali go do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna jednakże nie zastosował się do wydanych poleceń i ruszył w kierunku policjantów, trzymając nóż w ręce. Policjanci w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem użyli środka przymusu bezpośredniego w postaci paralizatora, jednak okazało się to bezskuteczne. Agresywny mężczyzna ruszył w kierunku policjantów. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia policjantów jeden z nich oddał strzały w kierunku napastnika. Zabezpieczane są zapisy kamer monitoringu, ustalani są świadkowie. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
2: Ciało 41-latka zostanie poddane sekcji zwłok. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w sobotę około godziny 5.20 na ulicy Podkarpackiej w Krośnie w ciągu drogi krajowej 28. Jak wynika z ustaleń, kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen zjechała z jezdni, uderzyła w barierę energochłonną, a następnie pojazd przewrócił się na bok. Prawdopodobnie kobieta zasnęła za kierownicą, w wyniku czego straciła panowanie nad samochodem i zjechała z jezdni. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ratownicy udzielili pomocy kierującej, która po przebadaniu została przewieziona do szpitala. Kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. Zakończono budowę placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w miejscowości Prusiek. Nowa przestrzeń została wyposażona w urządzenia, które zachęcają do aktywnej zabawy, ruchu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ramach inwestycji wykonano także ogrodzenie panelowe oraz bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych. Na placu zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać sprawność ruchową, ćwiczyć równowagę i wspólnie spędzać czas. Na najmłodszych czekają między innymi zestaw zabawowy zamek, huśtawka typu bocianie gniazdo, bujaki, karuzela platformowa z siedziskiem, urządzenie wspinaczkowe. Dodatkowo zamontowano ławkę z oparciem, kosz na odpady i tablicę informacyjną. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 188 tysięcy złotych.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: Nastały pierwsze chłodne dni, w związku z czym rozpoczął się sezon grzewczy w naszych domach i mieszkaniach, a tym samym wzrosło zagrożenie pożarowe. Aby właściwie przygotować się do sezonu grzewczego i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, Straż Pożarna przypomina między innymi o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, mówi Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
5: Zgodnie z przepisami przewody dymowe od palenisk na paliwo stałe należy czyścić co najmniej 4 razy w roku. Równie istotny jest przegląd techniczny urządzenia grzewczego oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. Apelujemy, aby nie zaklejać kratek wentylacyjnych i zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, zwłaszcza tam, gdzie zamontowano szczelne okna i drzwi.
2: Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa strażacy rekomendują również montowanie czujek dymu w domach z piecami na węgiel, drewno lub piecykami gazowymi. Dodatkowo zaleca się instalowanie czujników tlenku węgla. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach zaprasza do udziału w drugim powiatowym konkursie plastycznym Leśne Opowieści. Konkurs jest okazją do rozwijania dziecięcej wyobraźni, wrażliwości artystycznej oraz zainteresowania przyrodą i bogactwem leśnego świata, mówi Tomasz Kubala, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
6: Konkurs jest skierowany do młodzieży i dzieci z powiatu gorlickiego. Tematem głównym konkursu, jak sama nazwa wskazuje, są leśne opowieści, czyli chodzi o to, żeby dzieci i młodzież, która weźmie udział w konkursie, uruchomiła swoją wyobraźnię dotyczącą właśnie natury, rzeczy, które są związane właśnie z lasem. Chciałbym, żeby ten konkurs, który po raz kolejny jest organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, rozrósł się do coraz ciekawszych, większych form. Na ten moment, tak jak mówię, zapraszamy wszystkich chętnych z powiatu gorlickiego.
2: Prace można składać do 30 października.
1: Reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Trend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: to Ibiza.
1: Na tych wakacjach dużo osób było na Ibizie, przynajmniej takie informacje do nas docierały. Oczywiście mega impreza, fajny vibe, to cała Ibiza. No i teraz gorące i serdeczne pozdrowienia dla Jadzi, która właśnie na tych wakacjach odwiedziła to przepiękne miejsce. Pozdrowienia przesyłają koledzy z Brzysk. Dedykacja również dla Zenka, który dzisiaj, no właśnie, męczy się chłopina od samego poranka, aż tak powiem, kończy robotę w pokoju, czyli po prostu remoncik się tutaj trafił. Chłopaku, wszystkiego naj.

Serdeczna dedykacja dla takiej małej filigranowej, właśnie figlarki, Kornelki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Jacek z Sanoczka. No i oczywiście dedykuję ten numer, który prezentujemy na antenie Trend Radia. Za 11 minut godzina 19, a u nas same największe hity. Vertigo.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Celebration na antenie Trend Radia i wasze gorące i serdeczne pozdrowienia wrócą jeszcze po serwisie, ale mamy też jeszcze dwa pozdrowienia, które pojawią się przed serwisem. Spóźnione życzenia urodzinowe dla dwudziestki Wiktorii Tęczas Czarnej koło Tarnowa. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, śle dinozaur. Proszę o fajną piosenkę dla młodej Wiki i pozdrawiam całe Trend Radio. Dokładnie tak. Mamy też gorące pozdrowienia dla Joanny z Jasła. Pozdrowienia przesyła Rafał z okolic Krosna. Proszę o piosenkę Wymasuj mnie, Romanie. I tak zagramy po 19.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
2: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
4: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
2: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiSu podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
5: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
2: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
1: Infosportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
7: Sześć zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem dwa miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 5 stopni tej nocy, no coraz chłodniej się już robi. Zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa, no delikatnie cieplejsza, 14 stopni na termometrach. W nocy, tylko 2.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
7: Po 17.

będą teraz ciepłe dedykacje. Tak, ciociu, jesteś dla nas wyjątkowo fajną osóbką i mega zwariowaną. Pozdrowienia serdeczne płyną z Jasła. Dedykacja muzyczna, jej ulubiona piosenka za chwilę na antenie Flame.

0: Tak, moi drodzy, na antenie Trendy Radia gorące i serdeczne pozdrowienia. I Andrzej Rosiewicz, to dedykacja dla babci Helenki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają Madzia i Piotruś z Beska. Pozdrawiamy gorąco babcię, no i oczywiście polecamy się na jutro, bo jutro o stałej porze, czyli po godzinie 17 na antenie Trendy Radia, znowu pozdrowienia, znowu dedykacje. A tymczasem dziękuję, Mikoś Marcin, zapraszam na Trendy Listę. Trendy Lista oczywiście to wasza ulubiona lista, która, no cóż, od poniedziałku do piątku zawsze wieczorem.
1: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, poniedziałek. No niestety, ale to jest dzień, który no nigdy nie będzie kojarzył się z tym, że go lubimy. Chociaż znam osoby, które też śmiało twierdzą, że to jest naprawdę fajny start tygodnia. No ja uważam inaczej. Ja tam wolę końcówki. Dzień dobry, witam was raz jeszcze serdecznie. 2643 notowanie programu przed nami, a w wylocie Zalia. Daj mi znak, pięknie.
3: No to ja daję znak, żeby już był piątula.
2: No to play.
3: Wyloty.
1: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Zalia, daj mi znak przed chwilą w wylocie, a w propozycji pierwszej Keira powraca do nas jak bumerang na moje nieszczęście. Keira to Karolina Baran, którą na pewno już kojarzycie z hitu Upgrade i też z wielu innych kawałków, które już gościły w programie Trendy Lista, no ale powraca do nas właśnie z nowością. No ja jestem zachwycona, że no, jej kariera tak się pięknie toczy. Karolina wychowywała się w Stanach Zjednoczonych, ale powróciła do Polski, no i tu też prężnie muzycznie. Jak słyszymy, działa. No to lecimy.
2: Propozycje.

0: Keira na moje nieszczęście. Przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM i propozycja druga, no już bardziej taneczna, Ave All Night. Ave już też jakiś czas temu, no kilka miesięcy, Meet Me in the Dark, to był ten hicior w top trójce, no niestety miejsca pierwszego, no nie zdobył, ale za to no na podium był. Także zobaczymy, jak będzie z tym hitem, który wybierzecie. Niebawem przypomnę, jak możecie też głosować, ale też posłuchajcie, jak brzmi, no właśnie.
1: Propozycje. I try.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sytuacja w szpitalu specjalistycznym w Sanoku staje się coraz bardziej dramatyczna. Trwający od 8 października protest głodowy personelu medycznego drastycznie przybrał na sile. Liczba protestujących przekroczyła 50 osób. Po przejściu na restrykcyjną głodówkę stan zdrowia kilku uczestników gwałtownie się pogorszył, co wymagało interwencji lekarskiej, w tym hospitalizacji jednej osoby na SOR-ze. Pomimo skrajnego wycieńczenia pracownicy nie odeszli od łóżek pacjentów i rzetelnie realizują swoje obowiązki służbowe. Bezpośrednią przyczyną konfliktu jest kryzys finansowy szpitala. Zadłużenie placówki sięga ponad 200 milionów złotych, co poskutkowało obniżeniem wynagrodzeń pracowników o 30%. Połączone związki zawodowe domagają się dymisji nowego kierownictwa, któremu zarzucają unikanie dialogu oraz plany masowych zwolnień. Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Protest jest efektem wielu działań, które tu się wcześniej wydarzyły. Była najpierw złożona skarga na działanie pani dyrektor, potem takie ogólne wotum nieufności, które polskie związki zawodowe się zgodziły z tą oceną i wygłosiliśmy to wotum nieufności wobec pani dyrektor na Radzie Powiatu. To zostało jakby przemilczane do tej pory. No i potem wydarzyły się tutaj różne takie sytuacje, w których no, zauważyliśmy, że to jest taki styl zarządzania, który polega na kompletnym pomijaniu związków zawodowych, tej współpracy, która jest konieczna w zakładzie. No i my się nie godzimy po prostu na łamanie praw pracowniczych. Nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego typu relacji z pracodawcami, którzy wcześniej tutaj z innymi dyrektorami, którzy tu wcześniej byli, mimo że zawsze sytuacje były no, napięte między związkami a pracodawcami. Byliśmy w stanie prowadzić normalny dialog. Tutaj tej możliwości nie ma.
1: Trwają rozmowy zarządu powiatu sanockiego dotyczące sytuacji miejscowego szpitala. Dziś zostało zwołane posiedzenie, na którym jednak nie pojawili się protestujący związkowcy, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
3: No niestety żaden ze związków nie pojawił się na spotkanie. Była pani dyrektor, byli członkowie zarządu, była pani kadrowa, główna pielęgniarka, byli prawnicy reprezentujący szpital, no bo chcieliśmy dzisiaj na zarządzie wyjaśnić raz ostatecznie, bo z jednej strony pani dyrektor przedstawiała nam jedną sytuację, związkowcy przedstawiali drugą, chcieliśmy w obecności dwóch stron wyjaśnić wszystkie sporne kwestie i wtedy podjąć ostateczną decyzję. My jako zarząd nie wykluczamy odwołania pani dyrektor, tylko w obecności dwóch stron to powyjaśniać na zarządzie.
1: Zarząd powiatu chce wrócić do rozmów ze związkowcami w najbliższą środę.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Po 8 latach intensywnych prac budowlanych, wykończeniowych i modernizacji oficjalnie otwarto nowoczesny gmach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu piastowym. Budynek powstał w wyniku gruntownej przebudowy dawnego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Wielomilionowa inwestycja nie tylko diametralnie zmieniła estetykę ścisłego centrum miejsca piastowego, ale przede wszystkim otworzyła przed mieszkańcami zupełnie nowe możliwości artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe, mówi Wiktor Skwara, wójt gminy Miejsce Piastowe.
5: Prawie 24 miliony złotych. Obiekt doskonale wyposażony. Myślę, że będzie odpowiadał potrzebom życia kulturalnego wszystkim grupom i wszystkim rodzajom działalności kulturalnej, które na naszej gminie są realizowane. Doskonałe wyposażenie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o oświetlenie, o akustykę, o możliwość wyświetlania filmów. Doskonale wyposażona, klimatyzowana sala widowiskowa. No i oczywiście pomieszczenia towarzyszące, które będą umożliwiały realizowanie różnych form działalności kulturalnej. Na wykończenie czeka jeszcze część biblioteczna, którą zamierzamy przystąpić do realizacji tego właśnie zakresu prac w przyszłym roku. Jesteśmy na etapie planowania budżetu i zaplanujemy takie środki. Zamierzamy również wystąpić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
1: Pierwsza umowa na przebudowę starego, niefunkcjonalnego budynku GOK-u została podpisana jeszcze w kwietniu 2018 roku. Kluczowym momentem okazał się przetarg na ostatni, trzeci etap inwestycji. Wart ponad 12,5 miliona złotych, finałowy kontrakt obejmował pełne wykończenie wnętrz, budowę nowoczesnej kotłowni gazowej, montaż instalacji klimatyzacyjnych oraz zaawansowanej technologii scenicznej, mówi Janusz Węgrzyn, pełniący obowiązki dyrektora placówki.
6: budynek, który ma świetne zaplecze, zapewne zarówno to administracyjne, jak i to zaplecze sceniczne, salę widowiskową na 200 miejsc z poziomem, scenę, która jest wyposażona w mosty oświetleniowe, w sztankiety, w zapadnie. No po prostu w tej chwili, porównując to, co było do tej pory, to, co jest teraz, co mamy do dyspozycji, to w zasadzie jest przepaść, niebo a ziemia. To nie jest tak, że to jest budynek tylko dla mieszkańców gminy. Jest to budynek, który będzie służył, mam nadzieję, będzie służył mieszkańcom całego powiatu i nie tylko, bo będziemy chcieli organizować takie wydarzenia, które no, będą przyciągać publiczność spoza oczywiście gminy w miejsce piastowe.
1: Nowy obiekt przyciąga wzrok unikalną architekturą. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się bowiem obiekty sakralne o charakterystycznej ceglanej elewacji. Z tego powodu fasadę nowego Centrum Kultury ozdobiono elastycznymi płytkami klinkierowymi.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
9: Po wylocie i propozycjach nasza 20 Silva Bumpa on Tonight. Tak rozpoczniemy nowość. No i dziubasy musimy trochę się rozruszać, jeszcze nie. No właśnie. Jak to robicie, też możecie pisać. Jak wam mija poniedziałek? No ja jeszcze jestem taka... No, nie wpięte, nie w oko. Chyba tak to się mówi, co? No właśnie. Miley Cyrus i Joe Lynn. Piękny utwór już teraz, no zaraz po 20. Niech będzie. Zostańcie, bo przypomnę, w jaki sposób też możecie oczywiście klikać na waszych ulubionych wykonawców. Dzięki temu no te lokaty są znacznie wyżej.
8: 20.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Notion Charlotte Plank Burberry z 20. Na 18 Agata Buczkowska I'm Alive z 19. A na 17 Las Gorais z 18. Gonimy.
0: 19.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Poniedziałek, poniedziałek, co tam porabiacie? Bo z tego, co czytam, no to też nie w sosie jesteście. No ja też już czuję ten jesienny vibe. Wrzesień, wiadomik, szybko zleciał, bo po wakacjach. No a teraz już będziemy chyba odliczać. Ale to bardziej w listopadzie do świąt. Też się nie mogę doczekać, ale o tym jeszcze mówić będziemy. Szesnastka, Anotr, Talk to You. Ładnie, bo z 15, no może nie aż tak ładnie. Na 15 Lumix Self-Aware w dwulokatowym awansie, a na 14 Ariana Grande i Stay też pnie się od wielokat ku górze.
0: 16.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
4: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
1: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
5: Zerknijmy jeszcze na info pogodowe. 5 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Środa słoneczna, 14 na plusie, w nocy, no niestety cudów nie będzie, tylko 2 stopnie.
0: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga.
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
14: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
5: Na 13 Robin Schulz, Take It Slow z 12, następnie Venasi Bros, Hit My Heart w remixie z 14, a na 11 Aleksandra Stani, Set Me Free.
14: 13.

0: Dobra, lecimy dalej. Na 10. Nicky Romero, Follow You. Z 11. 9. Benny Blanco, Te Olvido. Z 6. A na 8. Sony Fodera, Say Something. Z 5.
1: 10.
2: W górę.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe z regionu. Łukasz Michtal, zapraszam. Stal Mielec wygrała z Wartą Poznań 2-1 w meczu przed własną publicznością. Gospodarze oba gole zdobyli już w pierwszym kwadransie spotkania, a autorem obu trafień był Marcin Cebula. W drugiej połowie goście zdobyli bramkę kontaktową, jednak mielczanie utrzymali prowadzenie do końcowego gwizdka. W czwartej lidze podkarpackiej Czarni Jasło przegrywali już 0-2 ze Stalą 2 Rzeszów, ale pokazali charakter i wolę walki do ostatniego gwizdka. W drugiej części odrobili dwubramkową stratę, a w doliczonym czasie gry Ihor Wanda wykorzystał rzut karny, zapewniając Jaślanom niezwykle cenne zwycięstwo 3-2. Na boiskach krośnieńskiej okręgówki Wiki Sanok wygrał hit w Zarżynie, utrzymał się na fotelu lidera. W meczu 10. kolejki rozgrywek klasy okręgowej zespół LKS Zarżyn przegrał z drużyną Wiki Sanok. Gospodarze już po kwadransie prowadzili 2 golami, lecz piłkarze lidera po zmianie stron odwrócili losy meczu i odnieśli 9. zwycięstwo w sezonie. Nadal pozostając jedyną niepokonaną drużyną w lidze. W innym spotkaniu krośnieńskiej okręgówki w meczu 10. kolejki drużyna GKS Zamczysko-Odrzykoń wygrała na własnym stadionie z zespołem Przełęczy Dukla 4-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli dwukrotnie Patryk Peret oraz Jan Zych, a także Kamil Sieczkowski. Podopieczni trenera Waldemara Szafrana po raz pierwszy w trwającym sezonie wywalczyli komplet punktów na własnym stadionie. W następnych ligowych starciach Odrzykoń zagra z Nienaszowem, natomiast Dukla zagra na terenie lidera z Wiki Sanok. Jeszcze na chwileczkę pozostajemy na boiskach krośnieńskiej okręgówki. Podopieczni trenera Tomasza Palucha w meczu 10. kolejki pokonali na wyjeździe LKS Iwonka Iwonicz 2-1. Drużyna z Kołaczyc do przerwy prowadziła po trafieniu Oskara Turka. W 70. minucie goście podwyższyli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Norbert Kopera. W końcówce spotkania Alan Staszewski zdobył gola kontaktowego dla Iwonki, lecz gospodarze nie byli już w stanie doprowadzić do wyrównania. Piłkarze ręczni handball Stali Mielec przegrali u siebie z Industrią Kielce 27-34 w meczu 6. kolejki Lotto Superligi. Mielczanie przez początek spotkania utrzymywali kontakt z mistrzem Polski, jednak później goście przejęli inicjatywę i zbudowali przewagę, której nie oddali do końca spotkania. Aż 12 goli padło w meczu 9. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy w Przemyślu. Teksom Eurobus pokonał Futsal Świecie 11-1, prowadząc do przerwy 5-0. Przemyski zespół pozostaje niepokonany i jest liderem tabeli wspólnie z Piastem Gliwice. Czas jeszcze na doniesienia ze świata hokeja. W piątkowych meczach STS Sanok pokonał Podhale Nowy Targ 3-0. Rywale jak GKS Tychy przegrał z Komarch Krakowią 1-2, a GKS Katowice uległ Polonii Bytom również 1-2. W grupie, w której znajduje się sanocka hokejowa drużyna, na czele tabeli znajduje się Zagłębie Sosnowiec z dorobkiem 21 punktów. Tyle samo ma druga Polonia Bytom, a trzecie miejsce zajmuje KH Energa Toruń, który zgromadził 18 punktów.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Zwrot w sprawie tragicznego zabójstwa w miejscowości Ropa. Prokuratura rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 92-letniemu Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Do dramatu doszło w grudniu zeszłego roku, kiedy to starszy mężczyzna po długotrwałym konflikcie na tle majątkowym oddał do zamieszkującej z nim kobiety jeden strzał z bliskiej odległości z dubeltówki. Sprawca został zatrzymany na miejscu zbrodni, a przeprowadzone badania potwierdziły, że na zabezpieczoną broń i amunicję nie posiadał wymaganego pozwolenia. Mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
3: W toku prowadzonego postępowania prokurator uzyskał opinię biegłych psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy wskazali, że w chwili popełnienia podejrzanemu zarzuconego mu czynu miał on zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto biegli wskazali, że w tej sprawie konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczających. W takiej sytuacji standardowo prokurator występuje do sądu z wnioskiem o umorzenie prowadzonego postępowania i o zastosowanie środków. zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
2: Z uwagi na realne i wysokie prawdopodobieństwo, że z przyczyn chorobowych mógłby ponownie dokonać podobnego czynu, śledczy wnieśli jednocześnie o umieszczenie 92-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach w dniu 9 października bieżącego roku około godziny 9 otrzymała zgłoszenie od pedagoga szkolnego o groźbach pozbawienia życia kierowanych przez ucznia wobec całej społeczności szkolnej, mówi podkomisarz Gustaw Janas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
4: Jak się okazało, wychowawca klasy ustalił, że na zamkniętej grupie klasowej 16-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego zamieścił nagranie, na którym kieruje groźby pozbawienia życia pod adresem całej społeczności szkolnej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach natychmiast udali się do jednej z gorlickich szkół średnich, gdzie zatrzymali nieletniego. 16-latek w rozmowie twierdził, że zrobił to dla żartu.
2: Po przeprowadzeniu stosownych czynności i ustaleń nieletni został przekazany jeszcze tego samego dnia do dyspozycji sądu rodzinnego w Gorlicach. W sobotę Osławica stała się pasterskim sercem Podkarpacia. Przy bacówce u Franosa odbył się tradycyjny podkarpacki osod. Wyjątkowe wydarzenie na szlaku kultury wołoskiej, które przyciągnęło setki mieszkańców oraz turystów pragnących na własne oczy zobaczyć widowiskowe zakończenie sezonu pasterskiego. Osod to piękne widowisko folkowe, jednak w tradycji pasterskiej to jeden z najważniejszych momentów w roku, mówi baca Władysław Franos.
5: Osad jest wszędzie, czy w Bieszczadach, tych niskich, w Zakopanem, to jest wszystko jednakowe, nie? Bo to jest wszystko spędzanie tych łowiec, koniec tego wypasu, nie? No to jest, po Michale to tak się gorąco można bawić po powale, nie? Bo to jest, to się te łowce już łazganią, nie? Każdy jest zadowolony, że to jest bej ten koniec, że to fajnie przeszło to lato, nie? Nie każdy ta obsługa nawet, co jest, co tu koło tego robi, też już jest zadowolona. Nie, a resztę se potem przychodzą gazdowie, rozbierają se swoje, nie? Nie w tej jest koniec. To jest osad.
2: Sobotnie święto to nie przypadek, ale celowe i konsekwentne pielęgnowanie tożsamości regionu. Zwrócił na to uwagę wójt gminy, przypominając historyczny kontekst tych terenów, mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
6: W przyszłym roku będzie 15 rok i też nawet myślimy o tym, żeby temat mocno poszerzyć, bo swego czasu udawało nam się realizować tę imprezę, te wydarzenie w dwóch dniach. To była sobota i niedziela. Część była właśnie tutaj na Osławicy, a druga część tak dzisiaj, czyli redyk, spędzanie owiec do koszar, no i osąd, czyli osądzenie niejako, bo jednak baca się musi rozliczyć z plonów i z tych owiec. On musi wydzielić owce, bo te owce pochodzą od innych gospodarzy, a on natomiast podpisując z nimi taką pewną umowę, przygarnął te wszystkie tutaj owce, stąd największe stado tutaj ma, no i potem musi się rozliczyć. Liczyć, a to nie zawsze będą wszystkie owce, bo niektóre zostały zjedzone przez wilka, więc trzeba będzie jakoś temat osądzić.
2: Po oficjalnym powitaniu gości przez bacę Władysława Franosa uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać fascynujących opowieści o dawnych zwyczajach pasterskich. Tradycyjnemu obrzędowi rozpalenia watry towarzyszyły dynamiczne występy, o których muzyczną oprawę zadbała kapela góralska. Na przybyłych czekała darmowa degustacja tradycyjnych potraw kuchni pasterskiej oraz świeżych bieszczadzkich serów. Wieczór pełen literatury i muzyki zapowiada się w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Pisarka i scenarzystka Patrycja Mnich opowie o swojej książce Kowboje, a publiczność będzie mogła posłuchać występu zespołu Staw. Wydarzenie zaplanowano dziś, wstęp jest wolny. Patrycja Mnich pochodzi z Tarnowa, jest absolwentką 3. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez większość dorosłego życia mieszkała w Krakowie, a kilka lat temu wróciła do rodzinnego miasta. Muzyczna część wydarzenia należeć będzie do zespołu Staw. Grupa powstała w 2020 roku w nowochódzkich podziemiach i gra klasyczny rock z domieszką punku czy hard rocka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.
7: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro.
8: Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz. 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Głosujemy, nie śpimy. 7148 trl.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny za pomocą naszej strony internetowej trendyradio.pl. Siódema topic Lucky Ones ze 13, na 6 Dimitri Vegas Turn the Tide z 8, a na 5 Bryska Szklane Oczy z miejsca drugiego.
0: 7.
1: W górę.

którzy no, wracają z pracy, bądź też do niej zmierzają, zależy no, w jakim systemie pracujecie. Pamiętajcie o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, także zapraszam do korzystania. No i to też jest świetne, jak wysyłacie zdjęcia, jak właśnie korzystacie z aplikacji. Także zapraszam do podsyłania, często też wrzucamy do nas na Face'a. A na czwartym D.U.D. Easy Bizu Careful z 9, na trzecim Justy Just A Little z 4, a na drugim Armin Van Buren Sasha Everlasting z 11. Zostańcie, bo jeszcze miejsce pierwsze i... No i podsumowanie, tak? Na odwrót powinno być. Nieważne. 4.

Taram! To już ten czas. Wylot, Zalia, daj mi znak. Propozycje Keira na moje nieszczęście. Ave All Night 20. Silva Bampa on Tonight 19. Notion Burberry 18. Agata Buczkowska I'm Alive 17. Last Go Rise 16. Another Talk to You 15. Lumix Self Aware 14. Ariana Grande Stay 13. Robin Schulz Take It Slow 12. Benassi Bros Hit My Heart 11. Aleksandra Stan, Set Me Free. 10. Nicki Romero, Follow You. 9. Benny Blanco, Te Olvido. 8. Sony Fodera, Say Something. 7. Topic, Lucky Ones. 6. Dimitri Vegas, Turn the Tide. 5. Bryska Szklane Oczy. Na 4. D.O.D. Easy Bizu, Careful. Na 3. Justy, Just a Little. 2. Armin Van Buren, Everlasting. I zwycięża Livka, Poza Tobą Nic. Z miejsca 3. No ja uwielbiam ten utwór, także cieszę się, że tak chętnie na niego głosujecie. No ma dziewczyna talent, Livka. Czekamy na więcej. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy. Zmiany od grudnia. Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
3: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
1: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
4: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
6: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
1: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
7: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.

0: Zapraszam Was na prognozę pogody. 5 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa także słoneczna, 14 stopni, w nocy zimno, bo tylko 2. Ja życzę dobrego wieczoru, trzymajcie się i ubierać mi się ciepło. Hejka.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama. Zawsze trendy, hity, trendy radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo. Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
2: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
1: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
3: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmierci. Śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
4: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
1: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
5: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
1: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie.

Jutro deszczowe chmury pojawią się nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu, do 14 na Pomorzu.

Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.9 i 95.2 FM. This one I feel in broken hearts.